0: dzisiaj, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, akurat masz dzisiaj urodziny, to my gramy właśnie przebój urodziny Edyty Bartosiewicz dla ciebie, nie ma za co.
1: Nie ma
0: I
1: za co.
0: I witamy tak. Też gorąco od samego rana.
1: Przepraszam.
0: Iwona Barajska,
2: dzień
0: Piotr
2: dobry.
0: Jaworski, Tomek Tworkiewicz, dzień dobry, za krótką chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
3: Autopromocja.
4: Sprawdzone środy, poradnik radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
4: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
3: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
4: Sprawdzone środy, poradnik radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
3: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 6. Wiadomości radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
7: Niższe podatki dla części Polaków. Rząd przyjął projekt budżetu. Tańsze paliwo i tańsza kolej. Słowacja szuka sposobu na odciążenie portfeli kierowców. Plaża w Ustce zamknięta. Trwa badanie czarnej oleistej substancji. Zmiany podatkowe szykuje rząd w projekcie budżetu na przyszły rok. Zakładają one podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 tysięcy do 150 tysięcy.
8: Tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg. A w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
7: Premier Donald Tusk dodaje, że stawka 32% miałaby obowiązywać powyżej 150 tysięcy złotych. Wojsko dłużej na granicach. Do końca marca przyszłego roku nasi żołnierze ramię w ramię z pogranicznikami ochraniać będą granice z Niemcami i Litwą. Na zachodzie wojsko działa od lipca ubiegłego roku, a na wschodzie od października 2025. CPN po słowacku. Od jutra nasz południowy sąsiad nie tylko ograniczy marże na benzynę i olej napędowy. Chce też, żeby kierowcy przesiedli się do pociągów, oferując o połowę tańsze bilety na przejazd koleją. Słowacki rząd nie wyklucza też w kolejnych miesiącach, że zniżka będzie zastosowana w podmiejskich autobusach i komunikacji w miastach. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plażę w Ustce. Plaża od poniedziałku jest zamknięta do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
9: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
7: Z zamknięcia plaży nie są jednak zadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
10: Pogoda się zrobiła, to nam plażę zamknęli. Bez fal może takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
7: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia przez jednostki baków z paliwem.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
2: Bez większych problemów o tej porze przejedziemy przez centrum miasta. Na drogach dojazdowych też nie widać jeszcze bardzo dużego ruchu, chociaż na pewno już niedługo zacznie się tam zagęszczać. Przede wszystkim mowa o Brzezińskiej, Strykowskiej czy okolicach Palki, ale też Łagiewnickiej, Włókniarzy, Aleksandrowskiej czy z drugiej strony Pabianickiej, a także Narzgowskiej.
4: Pogoda w Łodzi.
2: Po kilku słonecznych dniach skończyła się dobra passa i dzisiaj od samego rana na niebie w Łodzi dominować będą chmury. Słońce co prawda jeszcze ma szansę się gdzieś pojawić, ale będzie go tyle co na lekarstwo. Nawet jeżeli chmur będzie dużo, to w prognozie na dzisiaj nie widać żadnych opadów i temperatura ma być nie najgorsza. Już teraz mamy około 11 stopni, a maksymalnie możemy spodziewać się ponad 22 i wiatr do tego będzie umiarkowany.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
0: Dzień dobry, po 6:00 jak prawdziwi mężczyźni przejedziemy się Deu Lanosem.
6: Ale w gazie, kochani, koniecznie. Po 6:00 też zastanowimy się, jak oddzielić chłopaków od prawdziwych mężczyzn, no bo dzisiaj mamy Dzień Chłopaka. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, środa, dzień środkowy przy okazji, 4 minuty po godzinie 6:00 i gramy Pet Shop Boys, Suburbia.

0: Break My Stride śpiewał Matthew Wilder kiedyś w latach 80., a potem Blue Lagoon w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6:10 na zegarach. Kończy nam się, mili państwo, wrzesień. 30 września dzisiaj mamy, środę. I co tam w kalendarzu?
1: 29 lat temu rozpoczęto produkcję Deulanosa,
2: którego obowiązkowym wyposażeniem była instalacja LPG.
0: Korek wstydu.
2: Proszę państwa, tak jest. Tak.
1: A dzisiaj obchodzimy również Dzień Tłumacza, Dzień Muzyki Country oraz Dzień Chłopaka.
2: Tak, i pamiętajcie, chłopcy mają swój dzień raz w roku, faceci codziennie mają swój dzień.
1: Ale wszystkiego najlepszego, panowie.
2: A dziękujemy. Możemy się uściskać oczywiście. A jak się mają państwo, słuchacze kochani, we wtorkowy poranek? Żyjecie? Jeśli tak, to dajcie znać. Zaczynamy apel poranny. Dzwońcie do nas pod numer 22 44 i 30. I dziewczyny, i chłopaki, czekamy na was i gramy na nam. Boskie Buenos!

0: Billie Jean i Michael Jackson, kawałek, przy którym po raz pierwszy zaprezentował swój słynny moonwalk, i to jest idealny krok w drodze do pracy. Nie wyjdziesz do pracy, a jednak cofasz się w kierunku łóżka. Czyli jak to było? Dwa do przodu, ile do tyłu?
1: Trzy do tyłu. Dwa do przodu, trzy do tyłu.
0: Dwa do tyłu, tak. 18 po 6 to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, a za chwilę wam zagramy tak, że wyskoczycie na równe nogi z łóżka. Przypominamy, że wstajemy prawą nogą. Najlepiej Brotherhood of Men, Roxette w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
8: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
7: Lamia Sofa na każdy dzień.
9: Dzień dobry, to Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
11: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: Roxette śpiewa w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i od razu wiemy, że to Złote Przeboje, od razu wiemy, że to nasze ulubione lata 80. A teraz chcemy sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my, wasi prowadzący poranni 22, 4, 4 i 3, 0. Halo, dzień dobry, cześć.
1: Cześć chłopaki, cześć Iwonka. Cześć. Musiałem przyjść na nocną zmianę i po wypiciu 4 kaw i zjedzeniu 3 słodkich batonów stwierdzam, że nie jest to fajne dla organizmu. I nocki nie są dla mnie. Pozdrawia Robert z Wrocławia.
2: Zgadzamy się z naszym słuchaczem w całej rozciągłości. Tak. Nocki w pracy są zdecydowanie zbyt kaloryczne i niezdrowe.
3: Tak, za to poranki są bardzo dietetyczne, zwłaszcza kiedy zaśpisz do roboty i poparzysz sobie język kawą. 22, 4, 4 i 3, 0. To jest numer dla tych, którzy nie zdążyli na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzwońcie, kochani, czekamy na was, a w Radiu Złote Przeboje leci OMD. Jest minuta po 6:30. We'll be right back.

0: Robert Palmer w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewa I'll Be Your Baby Tonight. Z okazji Dnia Chłopaka dziewczyny mogą tak zaśpiewać, że tonight będą your baby, a jak będzie tonight, to się zobaczy, co szkodzi obiecać.
1: No właśnie, oczywiście, że tak. Już za chwilę, za kilka minut u nas perfektu bujania w obłokach, czyli to, na co czekamy przez cały tydzień, że pobujamy sobie w obłokach w weekend, a później się okazuje, że zakupy, sprzątanie i klepanie schabowych, to nie? Ale co szkodzi pomarzyć i być z Radiem Złote Przeboje. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
15: Nieco większy ruch da się już odnotować na drogach dojazdowych do miasta. Tłoczno zaczyna robić się na Pabianickiej, zwłaszcza przy rondzie lotników lwowskich, ale podobnie wygląda Żgowska i Tomaszowska. Ciężko jedzie się już też przez Rokicińską, zwłaszcza w okolicach Malowniczej. Na Pomorskiej, Telefonicznej czy Brzezińskiej też aut przybywa.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: 4:30. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, fusiastą albo siarnistą kawę naszego poranka do mielenia w zębach.
1: To jeszcze raz, czym się różnią mężczyźni od chłopców? Czekamy na wasze głosy. 2:24:30.
2: Mamy temat.

0: uśmiechem, z optymizmem zaczynamy przy takich przebojach. Nowy dzień, Billy Ocean, Brawi Złote Przeboje na dzień dobry. Wszystko fajnie, wszystko super, wszystko dobrze do momentu, jak nie skręcimy rano na stację.
1: Ceny paliw idą w górę, ale słuchajcie, oszuści już zwietrzyli okazję.
0: No nie.
1: W internecie kuszą kierowców atrakcyjnymi rabatami na tankowanie. No, problem w tym, że zamiast oszczędności może być spora strata. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre. Reklama.
3: W kalendarzu mamy 30. ostatni dzień września. To jest środa, jest 7, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie lotnictwo znów operuje przy granicy. Tanie paliwo kusi, ale można stracić pieniądze. Uwaga na oszustów. Wielka miłość i wielkie kino. Nowa lalka od dzisiaj w kinach. To kolejny taki poranek na wschodzie Polski. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe. Działania mają charakter prewencyjny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert mieszkańcom Lubelszczyzny i Podkarpacia, a lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd rejonowy w Wąbrzeźnie umieścił go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły, do której uczęszczał, oraz do tego, że uśmiercił kilka kotów w czasie wakacji. Policjanci zatrzymali go w poniedziałek o 6 rano. W plecaku szkolnym nastolatka znaleźli bagnet, a w mieszkaniu tasak. Uczniowie szkoły, do której chodził chłopak, są pod opieką psychologów. Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, żeby wyłudzić od nas pieniądze. Proponują rzekome rabaty na stacjach. Monitorujący tego typu przestępstwa Instytut NASK odebrał setki zgłoszeń. Jak mówi Karol Bojke z NASK-u, przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych.
5: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu.
4: NASK zaleca ostrożność i kontakt z Instytutem, gdyby ktoś zauważył podobne przestępstwo. Od dzisiaj w kinach w całej Polsce oglądać można najnowszą ekranizację Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. W rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, mówi producent Radosław Drabik.
6: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
4: W filmie grają również Marek Kondrat, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport. 30 sekund.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania pokonała w Sewilli Chorwację 4-1, Anglia w Pradze Czechów 2-0 w najciekawszych wtorkowych meczach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata dzięki temu zwycięstwu przedłużyli do 40 serię meczów bez porażki. Katarzyna Niewiadoma Fini podpisała 2-letni kontrakt z ekipą Lidl Trek. Obchodząca we wtorek 32 urodziny srebrna medalistka niedawnych kolarskich mistrzostw świata ostatnie 9 sezonów spędziła w drużynie Canyon SRAM.
7: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
9: Na drogach dojazdowych do miasta zdecydowanie widać już większy ruch i coraz więcej aut pojawia się też w centrum. Ciężko jedzie się przez skrzyżowanie Marszałków czy Rondo Solidarności. Na rondzie Lotników Lwowskich też można spędzić trochę więcej czasu. Podobnie sytuacja będzie wyglądać przy Zachodniej, zwłaszcza koło Lutomierskiej, Drewnowskiej i Ogrodowej.
7: Pogoda w Łodzi.
9: Słońce, słońce i po słońcu dzisiaj od samego rana w Łodzi na niebie dominować będą chmury. Taka aura ma utrzymać się do końca dnia. Co prawda gdzieś tam to słońce będzie miało jeszcze swoje 5 minut koło 15, no ale właśnie około 5 minut, nie więcej. Na termometrach mamy 11 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 23, więc nie będzie najgorzej i wiatr do tego utrzyma się niezbyt dokuczliwy.
7: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
3: Dzień dobry, jest nowość w randkowaniu. Chcecie posłuchać Aka? Zostańcie z nami, będzie o tym po 7.
10: Po siódmej też zagramy wam Przebój spod lady, czyli piosenkę, którą założymy się, że mogliście nie słyszeć od jakiegoś 84. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w dniu środkowym. A u nas Jennifer Lopez, 5 po siódmej.

0: Kochani, kochani, a może dacie się zaprosić na randkę?
1: No czemu nie?
0: Nie dacie się zaprosić,
1: czemu nie?
0: No dobra, to może posłuchajcie chociaż o nowościach w randkowaniu.
2: Polka stworzyła nową aplikację do randkowania. Ona ma być konkurencją dla tych światowych gigantów branży.
1: O, popatrz,
2: aplikacja ma być połączeniem psychologii i astrologii, no i ma polegać na stopniowym odkrywaniu twarzy potencjalnego partnera lub partnerki.
1: Tak, podobno właśnie odkrywać można stopniowo, a zakryć gwałtownie jednym ruchem palca. Invisible Touch, teraz Genesis będzie grać nam o poranku w środę, brać złote przeboje na dzień dobry. Tak się właśnie budzimy, tak zaczynamy nowy dzień. 13 po 7.

0: Suzy Quattro, Chris Norman w duecie. Młodsi słuchacze mogli poznać ten przebój całkiem niedawno w takiej wersji Whoop Whoop It's It, ale my jako, że jesteśmy już wiekowi, to wolimy w oryginale. Po prostu posłuchać sobie Suzy Quattro i Chrisa Normana w radiu Złote Przeboje.
1: Tak, bo tych wersji Whoop Whoop, Whoop Whoop i It's It, tak, to serce może już nie wytrzymać, kochani. Gramy pięknie, najpiękniej jak tylko możemy w radiu Złote Przeboje z pozdrowieniami dla kierowców wielkich 16-kołowców, którzy całą noc podróżowali. Już za chwilę I Drove All Night i Celine Dion. Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy dzisiaj, no nie chwaląc się, mamy dzisiaj dzień chłopaka. No i dlatego pytamy was od rana o to, jak oddzielić, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. 22, 4 czwórki i 3 zera.
2: Moim zdaniem chłopców od facetów tak naprawdę bardzo niewiele różni, no, ponieważ i jedni i drudzy używają zabawek, no jedynie rozmiar tych zabawek się zmienia. Poza tym są tacy sami.
3: I cena, to prawda.
4: Cena zabawek też jest inna.
3: A według was, czym się różnią mężczyźni od chłopców? 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszy głos w dyskusji obiecujemy męską, taką siastą albo ziarnistą kawę naszego porannego programu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Za zimną kawę, na tekturową parówkę, na zwietrzałą musztardę, nawet na nie ten majonez, czyli na herezję czystą. Disco jest dobre na wszystko, proszę Państwa. I dlatego disco grupy Optałan tak dobrze nastroiło na dzień środkowy, czujny, zwarty i gotowy. Za 21:08.
1: Dzień dobry, w środowy poranek Wam mówimy. Za chwilę New Kids on the Block, czyli pierwszy muzealny już dzisiaj okaz boys bandu. A jeszcze przed 8 pomachamy antenkami na naszych beretach i przypomnimy sobie artystę, którego oj, dawno, dawno u nas nie było słychać.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
4: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Poranne godziny szczytu coraz bardziej dają się już we znaki kierowcom w centrum Łodzi i ciężko jedzie się już przez skrzyżowanie Marszałków, Przędzalnianą czy Niciarnianą. Podobnie sytuacja wygląda na Zachodniej, Ogrodowej, Drewnowskiej i Lutomierskiej. Tłoczno będzie już też w okolicach Wróblewskiego czy bliżej Kilińskiego i Przybyszewskiego.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Czapek baseballówek nie było wtedy w Polsce, gdyż był to rok 1984. Do wyboru były czapki z pomponem oraz berety z antenką, proszę Państwa. I w tym czasie on, kapitan Nemo, był młodą gwiazdą polskiej muzyki. On był nieśmiały, a wokół było mnóstwo pięknych kobiet. Z jedną z nich zaczął się romans. Niestety on został porzucony.
1: No i swoje żale i złości przelał w dramatyczną, ale jakże piękną piosenkę. I właśnie teraz będzie śpiewać ten facet wspomniany w berecie z antenką o oczach smutnych niczym myśliwski hart szkocki. Włączamy sentymenty, włączamy naszą kasetę z 1984 i gramy Twoja Lorelei, Kapitan Nemo.
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Twoja Lorelei, Kapitan Nemo, przebój z kategorii wow, naprawdę serio, dawno tego nie słyszeliśmy. Oj, tak. Jeszcze nie raz was takimi podobnymi przebojami zaskoczymy w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry i przez cały dzień. Za 4 minuty 8, a teraz uwaga, kto się nie może jeszcze dobudzić o tej porze, temu za chwilę dmuchniemy w ucho.
1: Jeśli chcecie się szybko pozbyć liści z podwórka, to uważajcie na dmuchawy. No, można słono zapłacić.
0: Serio?
1: Tak, o szczegółach opowiem w wiadomościach o 8, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Aflofarm.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: 30 września mamy dzisiaj, to jest środa, jest punktualnie 8. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Sąd zdecyduje dziś w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Dane z faktur w rękach cyberprzestępców. Ofiarą ataku padła fakturownia. Grabienie tak, dmuchawy nie. Za złamanie zakazu grozi nawet 5000 zł. Sprawa listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego, zajmie się dzisiaj nią warszawski sąd. Polityk PiSu ukrywający się przed służbami i polskim wymiarem sprawiedliwości domaga się możliwości odpowiadania z wolnej stopy. Przeciwna jest temu prokuratura krajowa, według której nie ma gwarancji, że ukrywający się Marcin Romanowski rzeczywiście będzie się stawiać na każde wezwanie sądu lub śledczych, tak jak wymaga tego list żelazny. Kolejny bardzo poważny cyberatak w Polsce, tym razem na jedną z największych w kraju firm zajmujących się księgowością. Chodzi o fakturownię. Hakerzy wykradli dane użytkowników i ich kontrahentów, w tym rachunki bankowe i informacje o płatnościach. Cyberprzestępcom nie udało się jednak uzyskać dostępu do danych kart płatniczych i informacji przekazanych do KSeF. Według fakturowni wyciekły dane z faktur wystawionych przed 2023 rokiem. Firma zaleca użytkownikom zmianę haseł do konta i powiązanego z nim adresu e-mail, a sprawę cyberataku wyjaśniają już służby. Utrudnienia na kolei między Warszawą Wileńską a Zielonką. Po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem nadal trwają prace naprawcze. Od wtorku odwołano już 38 pociągów, a 55 miało łącznie ponad 760 minut opóźnień. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ruch wróci do normy. Ekipy techniczne pracują na miejscu. Kolorowe liście można podziwiać, grabić i zbierać, ale zdmuchiwać już nie. Taki zakaz obowiązuje na przykład w Warszawie i na całym Mazowszu. Dotyczy dmuchaw zarówno spalinowych, jak i elektrycznych, a przepisy obejmują mieszkańców, firmy, urzędy i spółdzielnie, mówi Magdalena Niedziałek z warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta.
3: Używanie dmuchaw nie jest dozwolone, ponieważ jest to sprzęt, który jest szkodliwy dla zdrowia i dla środowiska. Powoduje wzbijanie się kurzu i pyłów, przez co pogarsza się jakość powietrza, którym oddychamy, a to przyczynia się do chorób układu oddechowego i krążenia. Dmuchawy też emitują uciążliwy hałas.
2: Za złamanie zakazu można zapłacić od 500 do nawet 5000 zł.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Poczno o tej porze na pewno będzie na Rondzie Solidarności. Jeżeli macie taką szansę, to omijajcie tamte okolice. Więcej aut będzie też już na Wojska Polskiego Źródłowej, Telefonicznej czy w okolicach Palki i Pomorskiej. Ciężko jedzie się też przez okolice Konstantynowskiej i Aleksandrowskiej. Nie lepiej sytuacja wygląda w okolicach Paderewskiego i Pawianickiej.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Około 11 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Temperatura pójdzie jeszcze do góry i to całkiem znacznie, bo możemy spodziewać się 23 maksymalnie. No ale po słonecznej aurze wiele nam nie zostało. Od samego rana dominują chmury i tak ma być dzisiaj przez cały dzień. Tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i wiatr będzie nieznaczny.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Po ósmej wystąpią w naszym porannym programie naukowe grzmoty burzowe, bo one się naprawdę robią, ciekawe rzeczy robią.
3: Po ósmej dowiecie się także, na co nam nareszcie pozwala wypaśna i ekskluzywna technologia amerykańska. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. A ten kawałek to pozwala na niezłe wygłupy, jak zawsze z rana w Radiu Złote Przeboje. Mr. Zup, mój jest ten kawałek podłogi. 4 minuty po 8.

0: stół, a nożyce się odezwą. A jak, kochany, grzmotniesz w ziemię, to też się coś odezwie.
1: Państwo wybaczą, koledze, te głupoty. My tutaj mamy poważne publikacje naukowe przed sobą.
0: No
1: i wynika z tej publikacji, że grzmoty burzowe wprawiają ziemię w drgania. No i dzięki temu naukowcy mogą poznać strukturę gruntu nawet do 100 metrów głębokości.
2: Ja się zgadzam z tym. Jak grzmotnąłem niechcący oczywiście kryształem rodowym o podłogę, to miałem taką burzę w domu, że aż sąsiadów na dole telepało. Chyba do dzisiaj nawet jest niespokojnie. A my teraz grzmotniemy, naprawdę przyłożymy. Sami posłuchajcie, jakim przebojem. Blame it on the boogie. Big Fun w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

niestety zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: pokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu zabij serca mego lud.
1: Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Z okazji dnia chłopaka chłopacy ośmielają się poprosić o coś takiego. Jutro już nie będą tacy odważni, a mężczyźni prawdziwi to się nie odważą nigdy czegoś takiego powiedzieć. Wiemy na własnym przykładzie. Dzień dobry, radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, tak dokładnie, 20 po 8.
2: Dzień dobry, za chwilę z okazji dnia chłopaka przywdziejemy sułtańskie szaty i będziemy się wygłupiać i grać na wyimaginowanych gitarach. Sultan of Swings zagra Dire Straits w radiu Złote Przeboje.
3: Autopromocja.
4: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Never gonna give you up,
5: never gonna let you down. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
6: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
7: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje. Wake me up
8: before you go, go. Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Muzyka i głos AI.
16: Co

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. W Media

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat i mamy dzisiaj dzień chłopaka i przez cały poranek pytaliśmy was, jak odróżnić chłopców od mężczyzn. Czas na podsumowanie.
2: Dzień dobry, radio kochane. Przecież to jest banalnie proste. Chłopiec pyta dziewczyny, czy może iść z kolegami. No mężczyzna nie pyta, bo wie, że nie może.
3: Jeżeli chodzi o to, czym się różnią chłopcy od mężczyzn, to łysiną.
4: Chłopców poznaje się po tym, że zawsze chcą mieć rację. Natomiast mężczyzna wie, kiedy bardziej opłaca się mieć święty spokój.
5: Kawę naszego porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Nie będziemy
6: jakże
5: tłumaczyli, dlaczego jesteśmy dorosłymi facetami, nie będziemy tłumaczyć. Tak? Za wszystkie głosy dziękujemy. Chłopakom wieszujemy ich święta. A jutro będziemy zapraszali was do oglądania nowego programu w telewizorze z udziałem jednego z porannych prowadzących. Chodzi o program Hitster.
1: Hitster, Hitster! A my jutro o poranku będziemy się bawić właśnie w skojarzenia i wspomnienia związane z naszymi ukochanymi przebojami z lat 80. i 90.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre. Reklama.
6: Złote przeboje w drodze.
7: O tej porze na pewno więcej czasu spędzicie na Kilińskiego, Tymienieckiego, Przędzalnianej czy Przybyszewskiego. Ciężko jedzie się też przez Sienkiewicza, przy Nawrot, Tuwima. Podobnie będzie na Wojska Polskiego, Zgierskiej, Lutomierskiej, Drewnowskiej, Zachodniej i Północnej. Tłoczno jest też przy Włókniarzy, Zielonej i Legionów.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Jak wiadomo, jest szkoła falenicka i otwocka, prawda? No. Świat dzieli się z różnych powodów. Na fanów Beatlesów albo Rolling Stones. Tak. Na fanów Kolendry albo Pietruszki.
1: Tak.
0: A także na użytkowników Androida lub iOS.
2: Zgadza się.
1: I teraz tak, użytkownicy najnowszego iOS-a w końcu mają to, o co prosili od lat.
0: No.
1: Czyli mogą ustawić głośność budzika i dzwonka osobno, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości.
2: Wiecie,
1: naprawdę.
2: Cały ten amerykański iOS trochę przypomina nam pewien radziecki wynalazek, o którym swego czasu opowiadał Robert Makłowicz.
3: Co to jest? Nie świeci i nie mieści się w dupie. Odpowiedź. Sowiecki przyrząd do świecenia w dupie.

0: ostatnio ma co nieźle przyłożył po poranku z głośnika. Sledgehammer, Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5 minut 9, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości i też zaglądamy do kin.
1: Czy nowa lalka podbije kina? No, pierwsze reakcje już są, a od dziś każdy może sprawdzić, jak Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska wcielili się w Wokulskiego i Izabelę Łęcką. Więcej o nowej produkcji w wiadomościach o 9.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza, krema Egusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
2: 30 września, mamy dzisiaj, to jest środa, punktualnie 9. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: 13-latek planował atak w szkole, sąd zdecydował o jego losach. Inflacja może przyspieszyć, a winne m.in. drogie paliwo. Lalka zachwyciła widzów na premierze, dziś film trafia do kin w całej Polsce. Uczeń, który szykował masakrę w szkole, wylądował w poprawczaku. Sąd w Wąbrzeźnie umieścił 13-latka w ośrodku wychowawczym. Chłopak pochwalił się swoim planem w internecie i w ostatniej chwili powstrzymała go policja. W plecaku szkolnym nastolatka znalazła bagnet, a w mieszkaniu tasak. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się, że planował atak na terenie szkoły. Dziś poznamy najnowsze dane o inflacji w kończącym się wrześniu. Eksperci Krystian Jaworski i Aleksandra Świątkowska mówią zgodnie, przez drogie paliwa czeka nas duży inflacyjny skok.
4: Zakładamy, że zobaczymy tam czwórkę z przodu, 4,1 rok do roku dokładnie.
5: No niestety we wrześniu to będziemy mieli do czynienia z kolejnym skokowym wzrostem inflacji w kierunku bardzo duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy czwórkę z przodu.
3: A szybko rosnąca inflacja może oznaczać podwyżkę stóp procentowych i to jeszcze w tym roku. Szpital Kopernika w Łodzi szuka chętnych do sprawdzenia nowatorskiego leczenia raka płuc. Naukowcy chcą dowiedzieć się, jakie efekty przyniesie połączenie trzech metod leczenia, mówi dr Tomasz Kuncman.
6: W naszym badaniu chcemy sprawdzić, czy dołączenie nowoczesnej, precyzyjnej radioterapii może zwiększyć skuteczność leczenia.
3: Do badań w Szpitalu Kopernika w Łodzi zgłaszać mogą się pacjenci leczeni chemio- i immunoterapią z całego kraju. Od dziś można się wybrać do kina na najnowszą wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Widzowie, którzy oklaskiwali film na premierze, byli zachwyceni.
7: Przepiękne kostiumy, przepiękna muzyka, film przecudowny.
8: Tym filmem Marcin Dorociński zapewnił sobie nieśmiertelność. Wokulski jest znakomity. No ja jestem pod gigantycznym wrażeniem.
3: W kinowej Lalce w rolach głównych zobaczymy Kamilę Urzędowską i Marcina Dorocińskiego. Ma właściwości antyseptyczne i zawiera cenne polifenole. To tylko część prozdrowotnych właściwości miodu, ale oczywiście tego naturalnego. Czy możemy samodzielnie odróżnić miód pszczeli od sztucznego oraz jaki miód będzie najlepszy dla osób, które pilnują poziomu cukru? Oczywiście po konsultacji z lekarzem. O tym wszystkim w naszym cyklu Sprawdzone Środy. Zaczynamy już za godzinę.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania i Anglia wygrały swoje mecze drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Narodów. Mistrzowie świata pokonali w Sewilli Chorwację 4-1, a Anglia w Pradze Czechy 2-0. Hiszpania rozegrała pierwszy mecz u siebie od zdobycia w lipcu tytułu na boiskach USA, Kanady i Meksyku. Koszykarze FC Barcelony przegrali z BC Dubaj 87-94 w drugiej kolejce Euroligi. Mimo porażki kolejny udany występ zanotował w barwach katalońskiego klubu Aleksander Balcerowski. Polak był trzecim strzelcem swojej ekipy, zdobył 10 punktów.
10: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
9: Pogoda.
3: Kolejny pogodny dzień przed nami z dużą ilością słońca i bez deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Kielcach, 20 w Gdańsku i w Bydgoszczy, 21 w Warszawie do 23 we Wrocławiu.
9: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Po raz trzeci od rana nic nam się nie chce, czyli mamy środę. Od jutra perspektywy zaczną się poszerzać.
12: Tak, dopiero od jutra, ale my i na ten tak zwany dzień dzisiejszy mamy super rzecz, jesienną wyprawę marzeń za niecałe pół godziny. W tej zabawie właśnie wyślemy kogoś do luksusowego hotelu w Karpaczu, w Radiu Złote Przeboje. Jesień zawsze jest złota i piękna. 4 po 9, Beliningrad.

0: W latach 80. ten artysta nakładał na twarz tyle makijażu, że miewał problemy z utrzymaniem równowagi, bo jego głowa ważyła więcej niż chude nóżki, ale jedno trzeba mu przyznać, był wyrazisty, skubany i nie do pomylenia z żadnym innym. I tak też jest do dzisiaj, bo Boy George z Culture Club jest nadal naprawdę w super formie. Sami sprawdźcie, Culture Club zagraliśmy w radiu, Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: A w latach 90. była sobie taka wokalistka, która kochała muzykę country. Świetnie grała na gitarze, świetnie śpiewała. No i śpiewała te swoje przeboje, dopóki nie przyszedł pewien producent muzyczny i powiedział, oprócz tego, że jesteś szczęśliwa i zadowolona, to możesz być jeszcze bogata. Tylko chodź, przerobimy te twoje piosenki country na coś dance'owego i popowego. I tak zrobili. I właśnie tak wszyscy poznaliśmy Shania Twain, która już teraz w radiu Złote Przeboje. 12 po 9.
2: Let's go, girls.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu bierzemy pod lupę miód.
1: Przypomnimy najważniejsze informacje na temat różnych rodzajów miodu.
0: Powiemy także, jak odróżnić naturalny produkt od syntetycznych podróbek.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hi-Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel Green Mountain, pięciogwiazdkowego hotelu w Karpaczu.
1: Złoto, czerwono, żółte i takiej jesieni chcemy. A co powiecie na jeszcze więcej, na jesienną wyprawę marzeń?
2: Kochani, przed nami ostatni finał zabawy, w której mamy dla was weekend dla dwojga w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Green Mountain w Karpaczu.
1: Tak, zadanie było raczej proste. Na naszej stronie, na złotemprzeboje.pl, trzeba było dokończyć zdanie: na wyżyny możliwości wznoszę się dzięki.
2: A my, komisja wysyłająca do Karpacza, do tych luksusów, właśnie wybieraliśmy zwycięzców. No i z nami jest słuchaczka Paulina z Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich.
2: Paulina, która na wyżyny możliwości wznosi się dzięki. I teraz ty. Dzięki czemu? Mów.
3: Dzięki mojej ekipie remontowej, która weszła w czerwcu i jeszcze siedzi. I bo się okazało, że stwierdziłam, że wakacje są najlepszym momentem dla mnie. Aha. Ale się okazało, że oni mają też wakacje jako budowlańcy. I tak sobie trochę przebywam na działce z rodzinką, trochę u moich rodziców pomieszkuję. Teraz chyba się do teściów przeniesiemy, żeby nie obciążać naszą osobą.
1: No to powiem ci tak, komu jak komu, ale tobie się należy, Paulino, tak, z Łodzi. Tak, wygrywasz weekendowy wypad, wyjazd do pięciogwiazdkowego hotelu Green Mountain w Karpaczu w pakiecie m.in. śniadania, obiad, o kolację, nielimitowany dostęp do strefy wellness. I co jeszcze, to ci za chwilę powiemy poza antenę.
3: Dziękuję, bardzo się cieszę i czuję, że odpocznę.
2: Jak chcesz, to jakiś wałek do malowania też znajdziemy. Luz.
3: Nie.
2: Paulino, droga, i wszyscy, którzy braliście udział w tej zabawie, no miło nam było wysłać was na jesienną wyprawę marzeń. Dziękujemy wszystkim za udział w tym konkursie, tej zabawie. No i do zobaczenia w pięknym Karpaczu.
0: Sponsorem konkursu był właściciel Green Mountain,

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
1: La Mia Sofa na każdy dzień.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Cranberries tuż przed godziną 10 w Radiu Złote Przeboje za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Zostańcie z nami, a potem już rozpoczynamy absolutnie przedpołudnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Czerwony dywan?
4: Nie tym razem.
3: Garderoba?
4: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
3: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
4: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W środę 30 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w piątek 2 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
6: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
7: Wiadomości z Łodzi.
8: Natalia Dobrowolska. Co dalej z dziurą po wyburzonej Hort Cafe? Chociaż wizualizację szklanej kamienicy, która miała powstać w tym miejscu, opublikowano już w 2023 roku, to w pasażu Schillera nadal dzieje ogromna dziura. Co stało się z tym projektem?
9: My mamy już całą koncepcję i plan. Nie mamy pozwolenia na budowę z jednego powodu. Kiedyś ktoś w swojej braku roztropności wydał w szczytowej ścianie zezwolenie oficjalne na postawienie okien. No i to jest główny problem.
8: Odpowiada prezydent miasta Hanna Zdanowska. A łódzcy policjanci zatrzymali 26-latka, który miał przy sobie i w mieszkaniu ponad kilogram narkotyków. Mężczyzna próbował uciec podczas kontroli taksówki. W jego plecaku znaleziono krystaliczną substancję i elektroniczną wagę, a kolejne narkotyki policjanci odkryli w jego mieszkaniu. Został tymczasowo aresztowany. Na koniec jeszcze piłkarze Widzewa, którzy odwiedzili małych pacjentów w Centrum Zdrowia Matki Polki. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania zawodnicy przeczytali dzieciom bajki. Była też okazja do rozmów, wspólnych zdjęć, autografów i wręczania klubowych gadżetów.
7: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
10: Dorota Werdycka. U schyłku sezonu miodobrania dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Zacznijmy od różnicy między miodem prawdziwym a sztucznym, która jest ogromna. Przypomina Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
11: Miód naturalny pochodzi od pszczół. Jest to produkt całkowicie wytworzony przez pszczoły i zebrany, odebrany i przetworzony przez człowieka. Natomiast miód sztuczny jest to miód, który został wytworzony z cukrów lub innych substancji przez człowieka.
10: W związku z czym miód sztuczny jest pozbawiony tych właściwości prozdrowotnych, które ma miód pszczeli.
11: Nie ma tej wartości enzymatycznej, związków prozdrowotnych, antyoksydacyjnych, antyseptycznych.
10: Czy samodzielnie możemy jako konsumenci rozróżnić miód sztuczny od prawdziwego? O tym za godzinę.
7: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
8: Słońce gdzieś tam pojawia się jeszcze na niebie w Łodzi, no ale tych chmur przybywa i wygląda na to, że druga część dnia upłynie nam zdecydowanie w pochmurnej aurze. Tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują na dzisiaj żadnych opadów i ma być naprawdę całkiem ciepło. Już teraz mamy 12 stopni na termometrach, maksymalnie możemy spodziewać się 22. Wiatr będzie przy tym nieznaczny i ciśnienie utrzyma się w normie. Jutro ma być już trochę chłodniej i wciąż pochmurno.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
12: 2 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, Gosia Kościelniak, zapraszam na przepiękne, jeszcze wrześniowe. Jutro już będziemy witać październik, przedpołudnie środowe i na nasze przywitanie Billy Joel.

Dane pokazują, że chociaż kobiety coraz śmielej wkraczają w zawody tradycyjnie męskie, to mężczyźni rzadziej znacznie decydują się na podjęcie pracy w branżach mocno sfeminizowanych. Przykłady? Na przykład opiekunowie w żłobkach, 87% to kobiety, nianie podobnie, pielęgniarstwo i położnictwo, mężczyźni około 20%. Edukacja i szkolnictwo, szczególnie wczesnoszkolne i przedszkolne, no tutaj mężczyźni są rzadkością, stanowią poniżej 5% w tej pracy. A dzisiaj Dzień Chłopaka. No i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się do nas, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy może nosisz wszystkie kartony i nie masz prawa do kwestii temperatury w biurze w ogóle ustawiania? Ale panie, też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, tego jednego mężczyznę wśród was, to jak to jest? Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki, współpracowniczki rodzynków 224430. Można też pisać robota@złoteprzeboje.pl. I teraz idealna piosenka. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Ależ to jest muzyka. 5 lat przed tym, jak trafiła w ręce Sinead O'Connor, ta piosenka, która przed nami w Radiu Złote Przeboje już istniała. Autorem był uwielbiany przez tłumy Prince, który ten utwór napisał na potrzeby swojego nowo powstałego projektu. Nazywało się to The Family i zespół miał być odskocznią od jego soulowej muzyki. Soulowej też czasami. Niestety napięcia w grupie doprowadziły do rozpadu tej grupy po zaledwie jednym koncercie i całość się w ogóle okazała sporym niewypałem, niewielu o nim pamięta. Prawie cała muzyka The Family przeszła bez echa, poza jedną balladą, którą usłyszała menadżerka początkującej wtedy wokalistki z Irlandii, i po latach jeden z dyrektorów wytwórni wspominał, że kiedy O'Kelly przyniosła do studia kasetę, na której była ta piosenka, i kiedy on ją usłyszał, to po prostu płakał. Płakał jak bubr, siedział cały we łzach. No i wielu z nas tak właśnie zareagowało na tę piosenkę w roku 1990, bo takiego wykonania, takiej naturalności, takiego głosu jak Sinead próżno szukać. Radio Złote Przeboje i Nothing Compares to You.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów UB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień. Check that.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień chłopaka i w związku z tym szukam rodzynków. Rodzynki, zgłoście się, jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet. Powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy wręcz przeciwnie. Panie też pytam, jeśli macie w pracy rodzynka, jak wam się pracuje w takim układzie? Jeden mężczyzna i większość was. Dzwonicie.
2: Dzień dobry, mam na imię Kasia i dzwonię w imieniu swojego kolegi, z którym pracuję. Jest opiekunem medycznym i jest naszym rodzynkiem. Rozpieszczamy go codziennie. Pozdrawiam Bogdana z oddziału wewnętrznego w Sanoku.
1: A Bogdan nieśmiały czy zapracowany? Za najciekawsze zgłoszenie dziękuję bardzo. Oddaję dzisiaj po 12 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Dzwońcie rodzynki i współpracowniczki rodzynków 22443030. I można też pisać robota@złoteprzeboje.pl.

Robota nie zając, Fleetwood Mac i Little Lies idealnie brzmi o każdej porze. Wielu z nas teraz w pracy i dlatego gramy dla Was, żeby było jak najpiękniej. Największe przeboje lat 80. i 90. Za 4 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy razem.

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie...

0: Jak ręką odjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
6: Wiadomości z Łodzi.
7: Natalia Dobrowolska. Od 5 października tramwaje wrócą na odcinek Piotrkowski między Żwirki a Placem Rejmonta. Jednocześnie rozpocznie się kolejny etap remontu torowiska, tym razem między Placem Rejmonta a Placem Niepodległości. Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami tras, części tramwajów i objazdami. A teraz słów kilka o bateriach, bo są w prawie każdym urządzeniu elektronicznym i niestety zużyte, są przez nas nadal zbyt często wyrzucane do odpadów zmieszanych, a powoduje to spore zagrożenie pożarowe, mówi Tomasz Kac, wszak z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Łodzi.
8: Te pożary powstają w śmieciarkach, powstają w sortowniach. Paliło się już wiele zakładów zagospodarowania odpadami, dlatego nie wyrzucajmy tych odpadów do zwykłych śmietników.
7: Dlatego zużyte baterie powinny trafiać wyłącznie do specjalnych pojemników. Natomiast boczniaki stały się jednym ze składników nowego materiału izolacyjnego opracowywanego przez naukowców z Łódzkiego Instytutu Technologicznego. Kompozyt powstaje też z odpadów, m.in. trocin, słomy, otrąb, trawy, liści i tektury. Materiał jest teraz testowany na ścianie budynku spółdzielni mieszkaniowej w Łowicach.
6: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
9: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przyglądamy się miodom, o którym nie można odmówić właściwości prozdrowotnych, ale dotyczy to tylko miodów naturalnych. Czy jako konsumenci możemy rozróżnić miod sztuczny od naturalnego? To bardzo trudne i złożone, ale smak i zapach mogą w tym pomóc, podpowiada Katarzyna Kusyk, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
10: Na pewno trzeba zwrócić uwagę, czy ten miód pachnie rzeczywiście kwiatami, z których jest pozyskany i deklarowany na etykiecie. Warto zwrócić uwagę też na jego wygląd, przy czym tutaj bardzo będę podkreślała zawsze, że to, że miód jest skrystalizowany, nie oznacza, że jest zły, bo jest to naturalny proces miodu i w smaku też należy wyczuwać taki przyjemny, dobry smak naturalnego miodu.
9: Czy miody prosto z pasieki różnią się od tych ze sklepowych półek i jak powinny być oznaczone? O tym za godzinę.
6: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Łodzi.
7: Trochę chmur i trochę słońca mamy cały czas na niebie w Łodzi. Wygląda na to, że druga część dnia upłynie nam zdecydowanie pod znakiem chmury, ale przynajmniej tyle dobrego, że synoptycy nie prognozują żadnych opadów. No i ma być naprawdę całkiem ciepło. Już teraz na termometrach mamy 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się 22. Jeżeli chodzi o jutro, no to chmury mają cały czas dominować, ale wciąż bez opadów.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
5: 2 minuty po godzinie 11, więc wchodzimy w kolejną godzinę przedpołudniową, środową w Radiu Złote Przeboje i specjalnie dla Was teraz Flames of Love.
11: Radio Złote Przeboje.
5: Gosia Kościelniak, dzień dobry i zapraszam. Dzisiaj Dzień Chłopaka i ściskam wszystkich, którzy się chłopakami czują. Mężczyźni mają swoje święto, prawda, w czerwcu, więc ściskamy chłopaków, ale przy okazji w naszym cyklu Robota nie zając dzwonicie, piszecie, opowiadacie o waszych rodzynkach w pracy. Rodzynki też się do nas odzywają. 224 4 3 0.

gorąco płynna czekolada. To jest coś, co większość z nas lubi, rozstawia nam serca i to jest jedno z najpiękniejszych określeń na głos Sade. Zresztą w ogóle cała jest gorąca płynna czekolada. Miłości poświęca każdy swój utwór, uczuciom poddaje się bezgranicznie. My, kobiety, sięgamy po jej płyty w stanach zakochania. Panowie z kolei, no wiadomo, wzdychają w ogóle, kiedy ją słyszą i widzą. Sade potrafi nie tylko nadać ton już istniejącemu uczuciu, ale też uleczyć złamane serce. Bo na przykład, jeśli przypomnicie sobie ikoniczny teledysk do No Ordinary Love, to tam wciela się w postać syreny porzuconej przez marynarza. Nieszczęśliwie zakochane słuchaczki, no i słuchacze też utożsamiają się z nią, kiedy patrzy w morską dal. W ostatniej scenie wideoklipu daje nadzieję na lepsze jutro. Piękne, cudowna jest Sade i teraz zaśpiewa w Radiu Złote Przyboje.

0: iGenie. Super oferta na super hybrydę plug-in, czyli Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Genie w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Genie Łódź. Pabianicka 75.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Niskie ceny.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
8: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.

0: Robota nie zając.
1: W ostatni dzień września, w dzień chłopaka, szukamy rodzynków w pracy. Jeśli jesteś mężczyzną pracującym wśród kobiet, powiedz, czy jesteś rozpieszczany w pracy, czy nie. Przemek napisał, jestem właśnie takim rodzynkiem. Pracuję niemal z samymi kobietami i uwielbiam to. Rozpieszczają mnie, na przykład dzisiaj dostałem domowe powidła. Ale i sam je często rozpieszczam, przynosząc jakieś ciasto czy inne smakołyki. Kobiety górą, napisał Przemek. Panie, także pytam, jeśli macie w pracy rodzynkę, jak wam się pracuje w takim układzie?
2: Mam na imię Agata. Panowie rodzynki, jedyni, niepowtarzalni, całych dwóch. Wśród morza damskich rozmów nauczycielskich dzielnie trzymają fason. Są od zadań specjalnych, technicznych interwencji, ratowania sytuacji i oczywiście od męskiego spojrzenia na sprawy, których nikt inny nie potrafi zrozumieć. Krótko mówiąc, mała ekipa, wielka moc. Pozdrawiam.
1: Za najciekawsze zgłoszenie oddaję dzisiaj po 12:00 wspaniały termos z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. 2-2, 4-4 i 3-0. Ale w ogóle cieszy się moje serce, że tak się fajnie wam pracuje z rodzynkami. I wam rodzynki.
0: Robota nie zając.

0: Omerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo! Super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki. W super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyne Ovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyne Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
11: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
11: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
11: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
11: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / firmy.
16: Reklama.

Portugalia, Austria, Izrael, Anglia. W tych miejscach mieszkał jako dziecko Bryan Adams, bo był synem dyplomaty. Jest synem dyplomaty, który jako dziecko właśnie często zmieniał miejsce zamieszkania. Dumny Kanadyjczyk dziś, co silnie odzwierciedla jego obecna twórczość, angażuje się w ochronę środowiska, wspiera dokumenty przyrodnicze, jest uznany na świecie fotografem modowym i portretowym, regularnie realizuje sesje dla największych magazynów, no i wystawia swoje prace w prestiżowych galeriach. Bryan Adams od dekad jest zdeklarowanym weganinem, obrońcą praw zwierząt. I właśnie śpiewał w radiu Złoty Przyboje.

0: Nena tuż przed godziną 13, ze 4 minuty już będzie dokładnie 13 i wtedy posłuchamy najważniejszych i tylko sprawdzonych wiadomości z Polski i ze świata. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama.
11: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Szarpanina na pokładzie samolotu. Pilot chciał rozbić maszynę. Nadal utrudnienia na torach na trasie Warszawa-Wileńska-Wołomin. W Warszawie stanął pierwszy w Polsce i na świecie aborcyjny automat paczkowy. Dorota Werdecka. Udało się uniknąć wielkiej katastrofy, piszą izraelskie media, a chodzi o incydent na pokładzie samolotu linii Fly Dubai. Jeden z pilotów próbował przejąć stery i rozbić maszynę. Według izraelskich mediów powstrzymali go pasażerowie. Na pokładzie była druga ekipa pilotów w cywilu i gdyby nie oni, to doszłoby do tragedii. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Został przekierowany do Arabii Saudyjskiej, gdzie bezpiecznie wylądował. Pilot jest przesłuchiwany. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla mieszkańców Lubelszczyzny. Mieszkańcy dwa razy dostali SMS-y z ostrzeżeniem dziś rano. Wojsko drugi raz dzisiaj potrwało myśliwce. Rosyjski atak na Ukrainę zakończył się i alert został odwołany. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S7 w okolicach węzła Grabin. To województwo warmińsko-mazurskie. Przed południem zaczęły się tu ćwiczenia Zator prowadzone przez policję, Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i Straż Pożarną. Z tego powodu całkowicie został wstrzymany ruch w stronę Warszawy. Policjanci organizują objazdy, a ćwiczenia mają potrwać do 15. Autobusowa komunikacja zastępcza na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Wołomin to po wczorajszej awarii. Wciąż utrzymują się utrudnienia w ruchu pociągów. Blisko 40 składów zostało odwołanych, a 55 było opóźnionych o łącznie ponad 766 minut. Kolej pracuje nad usunięciem usterki urządzeń sterowania ruchem. Od wczoraj w przychodni Abotak w Warszawie działa pierwszy w Polsce abortomat, czyli aborcyjny automat paczkowy. To urządzenie, z którego mogą korzystać osoby zamawiające

0: tabletki poronne. Wyjaśnia Kinga Jelińska z organizacji Women Help Women.
1: Wiadomo, że czasami na tą przesyłkę należy poczekać parę dni, ale jest coraz więcej osób, które po prostu nie mogą czekać i dlatego pomyślałyśmy o tym, że skoro w Polsce w zasadzie wszystko można zamówić do paczkomatu i mieć już za chwilę, dlaczego nie tabletki aborcyjne?
0: Urządzenie działa tak samo jak zwykłe automaty paczkowe. Prawie połowa czeków turystycznych została już wykorzystana w pierwszej turze programu na Lubelszczyźnie. To dofinansowanie do wypoczynku w wysokości 300 zł obejmuje pobyt z dwoma noclegami w miejscach, które biorą udział w programie. Niezrealizowane bony będą udostępnione w kolejnej turze, a ta rusza jutro. Łącznie do rozdysponowania będzie ponad 4,5 tysiąca czeków.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Werdycka. Dziś w Radiu Złote Przeboje przegląd miodów i ich właściwości. Wielcy miłośnicy miodów mają swoje ulubione odmiany. Jaka jest zawartość pyłków danej odmiany w miodach różnego rodzaju, jeśli nie są po prostu wielokwiatowe? Opowiada Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
3: Takie miody właśnie typu miód lipowy czy akacjowy są tak zwanymi miodami niedopruszonymi, czyli w nektarze jest znacznie mniej pyłków niż w przypadku miodów normalnych lub nadpruszonych. Taka granica zawartości pyłku generalnie dla miodów jest 45% danego pyłku, żeby móc uznać miód za odmianowe, natomiast w przypadku miodów lipowego czy akacjowego ta granica jest przesunięta znacznie niżej.
0: Jakie właściwości są w miodach wczesnych, a jakie w tych zebranych później? O tym za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
4: Kolejny piękny dzień jesienny mamy. Korzystajmy. Aż do 24 stopni w okolicach Legnicy, 23 na zachodzie, 22 w Krakowie i Rzeszowie i nad morzem, 20 w Warszawie i 17 w Suwałkach. Wszędzie słońce. No to witamy już kolejną godzinę popołudniową, środową, 3 minuty po 13. Gosia Kościelniak, zapraszam, zaśpiewajmy sobie teraz razem z Vaya con Dios.

Paul McCartney, Michael Jackson i Linda McCartney jako członkowie wędrownej grupy występującej pod szyldem Mac and Jack podróżują od miejscowości do miejscowości, organizując widowiska i wykorzystując swoją pomysłowość do zdobywania sympatii i pieniędzy od mieszkańców. Taka to historia. W klipie promującym przebój Say Say Say była zawarta i ten klip bardzo tej pięknej piosence pomógł. To był rok 1983, kiedy Michael Jackson i Paul McCartney nagrali razem kolejną piosenkę, drugą już, bo rok wcześniej stworzyli piosenkę The Girl Is Mine. I to był rok 1992 oczywiście. A teraz w Radiu Złote Przeboje te dwa głosy razem, jak zawsze, genialnie brzmiące. Michael i Paul.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
5: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
5: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
14: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
13: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Reklama.

przed nami w Radiu Złote Przeboje jedna z najbardziej tajemniczych ballad, węgierski zespół Omega. Tak, wiem, kochamy. Nagrał piosenkę w 69 roku i stała się wielkim przebojem w bloku wschodnim. A według legend nawet John Lennon określił ją mianem jednej z najpiękniejszych ballad. Ta piosenka grupy Omega ma tajemniczy tekst, opowiada o dziewczynie o perłowych włosach, która zlitowała się nad ludźmi i rozjaśniła ich życie jak słońce, a potem po świcie wróciła do swego domu. Ten utwór oczywiście był wielokrotnie coverowany. Najpopularniejsza jej wersja to White Dove zespołu Scorpions. Pojawiły się też wersja czeska, niemiecka, francuska, rosyjska, litewska. Polskie interpretacje wykonywali m.in. Kult, Janusz Radek, Zakopower, a teraz w Radiu Złote Przepoje, Scorpions.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Zobacz, Stasiu, sokół.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
16: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz.

0: Dzień chłopaka. Dziewczyna oddaje już stanowisko teraz, ileż jest chłopaka w mężczyźnie. No to jeśli cieszą go małe rzeczy, samochodziki i smakołyki, to dużo jest w takim mężczyźnie chłopaka. Tomek sam już podejmie decyzję, czy zdradzić, czy go cieszą takie rzeczy, czy nie.
1: Dziękuję. Oczywiście, że tak.
0: Witam Tomka Brela. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Najpierw cieszymy się z drobnych prezentów, a potem cieszymy się z tego, że nadszedł kryzys wieku średniego i znowu możemy sobie kupować zabawki.

Chris Isaak i Blue Hotel. Powiem szczerze, zawsze mu zazdrościłem odrobinę, że na planie jednego z jego teledysków pojawiła się najpiękniejsza modelka lat 90. No dobrze, 14 już za chwilę, sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, a potem środowe popołudnie, które będzie pełne niespodzianek. Obiecuję.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
1: Nie tym razem.
2: Garderoba?
1: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
1: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
8: 30 września w kalendarzu, 14 właśnie minęła, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Werdeska.
9: Rodzice zastępczy ze Zgierza staną przed sądem za znęcanie się nad dziećmi. Drogie paliwo uderza mocno w firmy transportowe. Darmową spirometrię od ręki można wykonać dziś w wojewódzkich oddziałach NFZ-u. Rodzice zastępczy ze Zgierza w Łódzkiem staną przed sądem. Według prokuratury razem ze swoim znajomym znęcali się nad dzieckiem i jego siostrą, a wszystko wyszło na jaw w lutym dzięki zgłoszeniu przypadkowej osoby, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
10: Sprawę ujawnił przechodzień, który nagrał bosego ośmiolatka w piżamie stojącego na śniegu. Mężczyzna przesłał film policji, w związku z czym funkcjonariusze podjęli stosowną interwencję. W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę, twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity.
9: Rodzicom zastępczym i ich znajomemu grozi teraz do 10 lat więzienia.
11: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Cena diesla przekroczyła już 9 zł za litr, co szczególnie dotyka firmy transportowe. Kierowcy tirów narzekają, że płacą za tankowanie o kilka tysięcy więcej niż na początku roku.
12: Zbiornik 1000 litrów to jest 9 tysięcy. To jest o 2,5 tysiąca więcej 3 tysiące. To jest kosmos.
9: A tir spala średnio do 40 litrów przy 100 km na godzinę. A jesienią i zimą spalanie zdecydowanie wzrasta. Ważą się losy, czy polityk PiSu Marcin Romanowski dostanie list żelazny. Warszawski Sąd Okręgowy ma rozpatrzeć wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości, który ukrywa się za granicą, a prokuratura ściga go w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Spirometria to najprostszy sposób na zdiagnozowanie astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

0: Dziś to badanie można wykonać od ręki w 10 oddziałach wojewódzkich NFZ-u z okazji Polskiego Dnia Spirometrii.
1: Dlaczego się zdecydowaliśmy? Przewlekły kaszel i chrypka.
2: A pali pan papierosy?
1: Paliłem przez 20 lat, a nie palę od 20. Kaszel został. Nie idzie go wytępić.
3: Profilaktycznie po prostu jest okazja.
0: Z pacjentami w Bydgoszczy rozmawiała Agnieszka Wynarska. Kinowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa wchodzi dziś do kin w całej Polsce. Grający Stanisława Wokulskiego Marcin Dorociński mówi, że to opowieść poruszająca i ponadczasowa.
4: To jest o poszanowaniu pracy, o tym, jak ciężko jest zarobić pieniądze, jak trzeba mieć odwagę, żeby zarobić pieniądze, o pomaganiu innym i o wielkiej miłości, która bywa niestety ślepa i nieszczęśliwa.
0: Izabelę Łęcką w kinowej Lalce gra Kamila Urzędowska w roli Rzeckiego od kilkunastu lat. Niewidziany na ekranie Marek Konrad.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Dorota Werdycka. O miodach mówimy dziś w Radiu Złote Przeboje. Naturalny miód ma sporo właściwości prozdrowotnych, ale ważne jest też, kiedy został zebrany i jaki to miód. Dodaje Katarzyna Kusek, kierowniczka Laboratorium Badania Jakości Produktów Pszczelich z Instytutu Ogrodnictwa w Puławach.
6: Miody te pierwsze, wczesnowiosenne, mają nieco niższe te właściwości. Te miody późnoletnie, jesienne, czyli miód właśnie gryczany, spadziowy, wrzosowy, to są miody, które już mają silne właściwości prozdrowotne, antyseptyczne. Mają dużą zawartość związków fenolowych, wysoką aktywność antyoksydacyjną. Na pewno dla osób, które borykają się z problemami cukrzycowymi, oczywiście tutaj konsultacja z lekarzem jest jak najbardziej wskazana. Najczęściej polecane miody to jest miód akacjowy i miód gryczany.
0: Specyficzny w smaku i bardzo ciemny. I jak każdy inny miód, nie leczy, może po prostu wspomagać.
5: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
7: Prognoza wygląda wspaniale. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy najbardziej. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Znalazłem też prognozę długoterminową, no i wygląda na to, że październik, który już jutro nam się zaczyna, będzie książkowym przykładem złotej polskiej jesieni. No oby, trzymam za to kciuki. 14 już za nami, tu Radio Złote Przeboje, środowe popołudnie pełne niespodzianek, pełne prezentów, no i pełne gości. Zaczynamy w takim razie, Tomek Brel, witajcie. Marquez za chwilę, teraz Otto.

Marquez w Radiu Złote Przeboje i Vayamos Compañeras. Gorąca kompozycja, która może sugerować, że zespół Marquez to zespół pochodzący gdzieś z dalekich, ciepłych krajów, ale nie, pochodzą z Niemiec. Jak to pozory mylą, prawda? Dzisiaj popołudniową porą w Radiu Złote Przeboje na pewno będę miał dla was bilety do kina. Tak, tak, dzisiaj w kinach w całej Polsce lalka. Będą na pewno bilety. Wpadnie do mnie Marzena Rogalska i zaczniemy chyba planować już powoli najbliższy weekend, ale atrakcji będzie zdecydowanie więcej. 12 minut po 14. Sixpence None the Richer. To już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
1: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
0: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

Czyż ona nie jest piękna? To w szybkim, ale jednocześnie wolnym tłumaczeniu. Isn't She Lovely i Stevie Wonder w Radiu Złote Przeboje. Mignęła mi gdzieś na korytarzu przed momentem Marzena Rogalska. Na pewno wpadnie do mnie za niespełna godzinę, no i będziemy się zastanawiać, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym środowym popołudniem. Z dobrych wiadomości, no to też dzisiaj wieczorem atrakcji na pewno nie zabraknie, bo po 18 w programie Cała Muzyka kolejne podwójne bilety na koncert Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, celebrujący 50 na scenie. No robi to wrażenie, nie ma co ukrywać. Coolio teraz.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
17: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
16: Lamia Sofa na każdy dzień.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.

Sandra i Everlasting Love w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to jakiś czas temu udało nam się z Sandrą spotkać i porozmawiać, no i pamiętam, zadałem pytanie, no bo chyba każdy z nas miał plakat Sandry, jakie ona miała plakaty w swoim nastoletnim pokoju. No i jakież było moje zdziwienie, kiedy odpowiedziała, że nie miała swojego nastoletniego pokoju. Tu się zafrasowałem, po czym Sandra dodała, że mając kilkanaście lat miała swoje własne mieszkanie. No i tu już zapadła niezręczna cisza. No dobrze, teraz artysta, który przyczynił się do stworzenia jednego z największych hitów charytatywnych, czyli We Are The World. Tak, Lionel Richie i Michael Jackson stoją za tą kompozycją. Lionel Richie, Angel, już teraz.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault Gwarancja Odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
6: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
12: Tu Radio Złote Przeboje, 30 września w kalendarzu, środowe popołudnie przed nami. Czas na sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
13: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Inflacja rośnie, we wrześniu dotarła do 4%. Akcja saperów w Białymstoku i utrudnienia w ruchu w centrum miasta. A na początek informacja sprzed chwili. Warszawski sąd wydał list żelazny wobec byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie PiSu Marcina Romanowskiego. Nie wiadomo, gdzie ukrywa się polityk. Zdaniem obrońcy wydanie listu żelaznego pomoże w śledztwie. Na wiceministrze ciąży 19 zarzutów w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Spełniają się negatywne inflacyjne scenariusze. Ceny w Polsce rosną coraz szybciej. We wrześniu inflacja dotarła, jak wynika z szacunków GUS-u, do 4%. Dlaczego? O tym Wojciech Kowalik.
14: Wszystko oczywiście przez paliwa. To ich wystrzał w porównaniu z sierpniem o ponad 9%, a w porównaniu rocznym o blisko 40%. Napędził cały ten inflacyjny wzrost. Odrobinę złagodził go nam kolejny miesiąc deflacji cen żywności, czyli we wrześniu była ona średnio trochę tańsza niż w sierpniu. Trochę droższa była energia. I ten inflacyjny wzrost, jak mówią ekonomiści, jeszcze się nie kończy.
13: Duże utrudnienia dla kierowców w Białymstoku to w związku z akcją saperów sprawdzających podejrzany pakunek na cysternie z paliwem.
15: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
13: Mówi Malwina Olszewska z białostockiej policji, a utrudnienia potrwają, dopóki skład z podejrzanym pakunkiem nie zostanie odholowany.
16: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
13: Mija pierwszy miesiąc zakazu używania telefonów w szkołach. Jego efekty już od 2 lat widać w zespole szkolno-przedszkolnym numer 18 w Poznaniu, bo uczniowie zostawiają telefony w szafkach, mówi dyrektorka szkoły Magdalena Katarzyńska-Radomska.
17: Myślę, że to troszeczkę zmniejsza aktywność młodzieży w mediach społecznościowych. Ten element niebezpieczeństwa przepływu tych treści, które mogły być obraźliwe, które dzieci zamieszczały wobec siebie.
13: Dyrektorka dodaje, że dzieci chętniej ze sobą rozmawiają, a szkolna psycholog zauważyła u uczniów większą koncentrację. Kto lubi obserwować nocne niebo, dziś będzie na co patrzeć. Księżyc będzie widoczny na tle Plejad, czyli charakterystycznej gromady kilkuset gwiazd, wyjaśnia kierujący planetarium EC1 w Łodzi Tomasz Banyś.
18: Plejady znajdują się w gwiazdozbiorze Byka, kilkaset lat świetlnych od nas.
13: Gołym okiem widać zaledwie kilka Plejad, ale przez lornetkę możemy ich już dostrzec kilkadziesiąt.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
1: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na dzisiejszy wieczór w Łodzi, to propozycji nie brakuje. Zaczynamy od czegoś dla fanów planszówek, kart i uniwersum Gwiezdnych Wojen. Dzisiaj od 17.30 w Gralni przy Więckowskiego odbędzie się spotkanie Star Wars Unlimited Weekly Play. Można pograć, nauczyć się zasad, spotkać innych graczy, a także wymienić karty. Jeśli zamiast kart wolicie jednak kino, to dzisiaj wieczorem kino Helios Sukcesja zaprasza na kino kobiet. Wydarzenie rozpocznie się o 18.00. Organizatorzy zapowiadają konkursy, spotkania z partnerami i nagrody, a po części dodatkowej seans filmowy. Na koniec propozycja dla tych, którzy chcą trochę zwolnić. O 20.00 w cyrku pod Zielonym Księżycem rozpoczną się medytacje w cyrku. Sama medytacja potrwa około pół godziny, a wcześniej uczestnicy dostaną krótkie wprowadzenie.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Pogoda.
2: Pogodą naprawdę można się zachwycać. Po południu i wieczorem pogodnie i słonecznie. Na południowym wschodzie i wschodzie nawet miejscami bezchmurnie. Tak jak lubimy. Co na termometrach? Od 17 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich. Przez 20 w centrum do 24 na zachodzie. Sprawdzałem też prognozy długoterminowe, no i wygląda na to, że do końca tygodnia łącznie z weekendem będzie bardzo podobnie, w niedzielę nawet 23-24 stopnie na południu. No i sporo słońca, co nas bardzo cieszy. Teraz prognoza muzyczna, za chwilę Ultravox, przy okazji pochwalę się moim ostatnim znaleziskiem o tym zespole, no a teraz duet, który powstał przypadkiem. Petro Boys.

Zespół Ultravox i oczywiście fantastyczny Meteor. Gdyby nie on, pewnie nie doszedłby do skutku najsłynniejszy koncert świata, czyli Live Aid, ten z lat 80. Za organizacją tego wydarzenia stoi oczywiście Bob Geldof i właśnie Meteor. Ale chyba prawdziwą gwiazdą tego koncertu, oprócz zespołu Queen, był oczywiście Phil Collins, który za punkt honoru postawił sobie zagrać zarówno w Londynie, jak i w Filadelfii. Że to dwie różne strony oceanu, no jemu to nie przeszkodziło, po jednym koncercie wsiadł do samolotu i zagrał drugi koncert. Sam organizator, czyli Meteor, również pojawił się na scenie. Jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że był przerażony perspektywą tego występu, bo nie zdążyli przeprowadzić próby. No, tak się kiedyś grało.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Pamiętam pierwszą szkolną dyskotekę i ten przebój. Ja kojarzę pierwsze wakacje bez rodziców i tę piosenkę. Przeboje sprzed lat, z którymi kojarzy nam się coś fajnego. Pojawią się już jutro w porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: Dużo dobrego.
10: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Ależ ja lubię ten kawałek. To Eternal i I Wanna Be The Only One w Radiu Złote Przeboje. Zdaje się, że ten kawałek lubi też Marzena Rogalska. Dzień dobry.
1: Tak, no bo wiesz, tu moje ego czasem wyskakuje mi z torebki i ja być chcę. Fajna składnia, nie? Trochę jak Joda do ciebie mówię. Ja chcę być ta one and only. Rozumiesz?
0: Słuchaj, a środę lubisz? Bo ja sobie tak myślę, że to taki dzień, z którym nie wiadomo co zrobić. Czy myśleć o weekendzie, czy wspominać ostatni?
1: Nie, środa jest bardzo komfortowym dniem, kochanie. Środa? Ja zdecydowanie w środę jestem myślami przy weekendzie. Zdecydowanie. Taka, że już wiesz, połowa tygodnia minęła i właściwie już wszystko, co było do zrobienia, można tak myśleć życzeniowo, już jest zrobione. Ja już w środę jestem myślami przy piątku, kochany.
0: No, a jutro to już w ogóle będziemy przy weekendzie. Dobrze, spotykamy się w takim razie jutro 15.30, a teraz piękną piosenkę ci zagram, FR David Words. Proszę bardzo.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Cutting Crew w Radiu Złote Przeboje w środowe popołudnie, piękne, słoneczne. Sprawdzałem przed chwilą, co ciekawego można znaleźć na Instagramie artystki, która już teraz zaśpiewa, czyli u Jennifer Lopez. Poszperałem, pooglądałem wszystkie zdjęcia i znalazłem niezwykłe ujęcie ćwiczącej Jennifer Lopez. Wyobraźcie sobie, że ma handle z wygrawerowanym z boku napisem J-Lo. No i tak sobie myślę, że pewnie większość pań i panów chciałaby mieć takie hantle z grawerem. Znając życie i często gęsto słomiany zapał nasz do ćwiczeń, może się okazać, że na grawerze się skończy, a z czasem sam grawer pokryje się patyną. Mówię to oczywiście opierając się na własnych doświadczeniach. Jennifer Lopez.

0: Anna Kaling i Falco. Pięknie w Radiu Złote Przyboje. 16 już prawie, za chwilę wiadomości Radia Złote Przyboje. Dorota Wardecka w nich, no ale nie tylko Dorota Wardecka, ale i lalka, a właściwie to chyba dwie nawet.
1: Dwie lalki, a nawet tak, o lalce bardzo dużo dyskutujemy. Ja na przykład wczoraj spotkałam dwie panie na ulicy, które rozmawiały o Wokulskim i ta dyskusja również jeszcze się przenosi do internetu. Gdyby ktoś był zainteresowany lalką jeszcze bardziej, to jest jeszcze więcej miejsc, gdzie można się o tym dowiedzieć, a więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan. Reklama.
2: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz, tym bardziej, że zaglądanie do nich to czysta przyjemność. Ale to za chwilę. Teraz czas na sprawdzone wiadomości. 30 września, środowe popołudnie, Dorota Wardecka.
3: Sąd wydał list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Miejsca schronienia do końca roku muszą być oznakowane. Takie przepisy obowiązują od dziś. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Dubajskich Linii Lotniczych. Pilot chciał rozbić maszynę. Jest decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla polityka PiSu Marcina Romanowskiego. List z wnioskiem został nadany w sierpniu z kontrolowanego przez Rosję Naddniestrza. O decyzji sądu mówi pełnomocnik polityka, mecenas Bartosz Lewandowski.
4: Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne. To środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania zostanie uchylony.
3: A to znaczy, że Romanowski będzie mógł bezpiecznie wrócić do kraju. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie lecący z Dubaju do Tel Awiwu liniami Fly Dubai. Zagraniczne media podają, że jeden z pilotów chciał przejąć kontrolę nad maszyną i doprowadzić do jej rozbicia oraz że ranił nożem drugiego pilota i wyrzucił go z kabiny. Załoga miała nadać sygnał, że samolot został porwany. Napastnika obezwładnili pasażerowie, a stery przejęli dwaj inni piloci. Maszyna bezpiecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Do końca roku miejsca schronienia będą specjalnie oznakowane. Będzie to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. W całej Polsce miejsc schronienia jest ponad 80 tysięcy, ale dostęp do niektórych może być utrudniony, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
5: Ograniczony dostęp może wynikać z tego, że instytucja pracuje do godziny 18, a po 18 już nie ma. Czy szkoły na przykład.
3: Jeśli chcecie sprawdzić, gdzie jest najbliższe dla Was miejsce schronienia, to możecie wejść na stronę gdziesieukryć.pl. A jeśli chodzi o sytuację zagrożenia, to prawie połowa Polaków deklaruje, że spakowanie się do ewakuacji zajęłoby im pół godziny. Blisko 40% przyznaje, że nie zdołałoby tego zrobić. Tak wynika z badania IBRIS. Ale spakowanie plecaka to nie wszystko, zauważa Paweł Florek z MSWiA, współautor poradnika bezpieczeństwa.
6: Trzeba jeszcze wiedzieć, jak postępować, dokąd się przemieszczać, kto z nas lub w pobliżu nas potrzebuje lub może potrzebować pomocy.
3: Poradnik bezpieczeństwa można znaleźć na rządowych stronach. Od dziś w kinach można oglądać drugą, nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. Można oglądać już też serial Lalka na Netflixie, a dla zainteresowanych tą lekturą powstał portal edukacyjny. Przede wszystkim jednak przeznaczony dla nauczycieli. Do jego odwiedzenia zachęca szefowa resortu edukacji, która objęła patronatem honorowym kinową wersję Lalki. Adres platformy to lalkaedu.pl.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
7: Natalia Dobrowolska. Na początek coś dla tych, którzy lubią łączyć kulturę z aktywnością. Jutro o 17.30 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa będzie można wziąć udział w zajęciach joga w muzeum. To propozycja dla początkujących, a ćwiczenia odbędą się w dużej sali działu edukacji. Trzeba przynieść ze sobą własną matę. Wieczorem czas na śmiech i występ Olki Szczęśniak. Komiczka pojawi się jutro o 20.30 w Teatrze Muzycznym z programem Wybryk Natury. To stand-up przeznaczony wyłącznie

0: wyłącznie dla dorosłych, poruszający między innymi temat życia milenialsów, relacji, rodzicielstwa, pracy i trudnych doświadczeń. A jeśli macie ochotę na mniej formalne zakończenie dnia, to dzisiaj od 19 w Las Palmas przy Roosevelta odbędzie się karaoke. Zaproszeni są zarówno ci, którzy śpiewają zawodowo pod prysznicami, jak i ci, którzy dopiero chcą się odważyć.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
2: Jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, wystarczyłoby 5 stopni więcej i moglibyśmy mówić o pięknym letnim popołudniu. Do końca dnia pogodnie i słonecznie, na południowym wschodzie miejscami bezchmurnie. Temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, do 24 na zachodzie. I co chyba najważniejsze a propos pogody, jest to, że najbliższy weekend też zapowiada się pogodny, słoneczny i ciepły, do 25 stopni. Choć z drugiej strony, no to już przerabialiśmy weekendy, które zapowiadały się słoneczne, a zaczęły się od deszczu. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, ta zawsze u nas się sprawdza. Shakin' Stevens, No Mercy już teraz, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości dla wszystkich kinomanów. Będą bilety na lalkę.

Czerwone gitary w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bilety na lalkę. Lalkę, która właśnie dzisiaj wchodzi do kin w całej Polsce. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim, Kamilą Urzędowską i Markiem Kondratem. Bilety, które mam dla Was, są do wykorzystania w dowolnym kinie Helios do 15 października. Jak je zdobyć? No więc tak, uwaga. Wyobraźmy sobie, że dostajemy epizodyczną rolę w filmie Lalka. Nasza rola jest bardzo krótka, ale treściwa, bo jesteśmy przypadkową osobą, którą Stanisław Wokulski spotyka, no i opowiada o swoich perypetiach z Izabelą. I naszym zadaniem jest przekonanie Stanisława Wokulskiego, żeby dał sobie spokój. Słuchajcie, zapraszam gorąco, 22, 4, 4 i 3, 0, najciekawszą rolę nagrodzę biletami do kina Helios. Nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce, a ja przed godziną 17.30 na pewno wybiorę najciekawszą historię.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
7: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
6: No, tego z Media Expert.
7: No tak.
8: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
11: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99. A pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Reklama.

0: Pięknie Stand By Me w Radiu Złote Przeboje. Patrzę na prognozy, no i aż chciałoby się gdzieś daleko spędzić najbliższy weekend albo nawet tydzień. No w sumie nic nowego, Włochy czy to Chorwacja jesienią też są piękne. No to co, jedziemy? A może lecimy?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: No właśnie, dzisiaj rozważania pod tytułem co bardziej się opłaca, jeżeli chodzi o na przykład jesienny wyjazd do Chorwacji czy też Włoch. Samolot czy samochód? Wszystko zależy od liczby osób i stylu podróżowania. Dla jednej lub dwóch osób często tańszy, a na pewno wygodniejszy będzie samolot. Zwłaszcza jeśli uda się upolować promocję. Ale przy rodzinie albo grupie znajomych samochód zwykle wygrywa kosztowo. Paliwo i opłaty rozkładają się na wszystkich, a do tego odpada wynajem auta na miejscu. Nie ma co ukrywać, że samochód daje też zdecydowanie większą swobodę zwiedzania i możliwość zabrania większego bagażu. Ale z kolei lecąc samolotem na pewno możemy oszczędzić czas, a przede wszystkim siły, szczególnie przy bardzo długiej trasie. No, ale nie zapominajmy o jednym. Jeżeli chodzi o jesienne wyjazdy, czy to do Włoch, czy to do Chorwacji, no to jak to mawiają, nie liczy się cel, liczy się droga. Chociaż pewnie jak zwykle w okolicach Splitu o drugiej w nocy powiemy głośno: ostatni raz jadę samochodem.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, ofertaj.
3: Z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów UBQ.

0: Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
4: Janie, skarpeta na pieniądze.
5: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Dziś w Wyborczej dodatek specjalny emerytury. Jak zwiększyć emeryturę? Czy warto wystąpić o przeliczenie przysługującego świadczenia? Jakie będą podwyżki emerytur w marcu 2027? Dodatek specjalny dziś w Wyborczej.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Środowe popołudnie w większości regionów pogodne i słoneczne, a przynajmniej bezchmurne. Padać nie powinno. Dziś też dość ciepło, bo maksymalnie termometry pokazały od 17 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, to nawet 24 w zachodniej Polsce. W nocy będzie chłodno, bo od 3 do nawet 13 stopni na północnym zachodzie. A teraz noga z gazu na A1 w okolicach węzła Brzeziny. Tutaj kolizja ciężarówki z osobówką i utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
15: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Madonna i Frozen w Radiu Złote Przeboje. Madonna od wielu lat, mimo że osiągnęła wszystko w świecie muzyki, próbuje niestrudzenie swoich sił w świecie filmu. Z bardzo różnym skutkiem, no najczęściej takim sobie. A propos filmu, no to o niczym innym ostatnio się nie mówi jak o lalce. W poniedziałek uroczysta premiera, od dzisiaj film jest we wszystkich kinach w Polsce. Byliśmy na uroczystej premierze, no i wszyscy łącznie z aktorami zachwycali się kostiumami, na przykład Andrzej Hyra.
1: Takie wejście w dobrze zrobiony kostium i w interesującą scenografię jest zawsze ogromną przyjemnością, dlatego że to są rzeczy, które niosą, które inspirują, rodzą takie detale, szczególiki, które później są być może najcenniejsze na ekranie.
0: Bilety na lalkę mam i po godzinie 17 wręczę je komuś. Przeglądam, co ciekawego nagraliście na naszej automatycznej sekretarce a propos dobrych rad dla Wokulskiego. No i już po 17 wybiorę najciekawszy wasz telefon.

0: To zespół New Order przeniósł nas pięknie do roku 1987. No dobrze, wracamy do 2026. Dorota Wardecka w naszym studiu, punktualnie o 17:00 sprawdzone wiadomości. W nich między innymi coś dla kierowców, którzy zastanawiają się, czy będzie obniżka na stacjach, czy nie. No właśnie, o tym o 17:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Plastcast. Więcej się

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Jeśli chodzi o pogodę, no to jutro praktycznie tak samo, więc sporo słońca i też będzie naprawdę, naprawdę ciepło. Jutro 20 stopni na północy, w centrum, a także na południu, tam nieco cieplej, bo 22 stopnie, a z kolei na zachodzie 24. Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się za starymi radia Złote Przeboje i ten wieczór rozpoczniemy wręcz takim, bym powiedział, tanecznym krokiem z filmu Syredy w Szerm. Już teraz.

Ależ duet podczas tego środowego wieczoru. Mike Oldfield i Maggie Reilly w Radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, lato się skończyło, ale podczas tej jesieni jest akurat sporo muzycznych wydarzeń. Na przykład w Katowicach 18 października zagra Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. A chodzi tutaj o trasę Królowie Życia. I też mamy dla Was konkurs. Mamy taki konkurs, w którym możecie zgarnąć te wejściówki. Królowie Życia w Radiu Złote Przeboje, w którym to wchodzicie na stronę Radia Złote Przeboje i w maksymalnie 5 słowach piszecie, z czym kojarzą się Królowie Życia. Ja jeszcze dzisiaj do kogoś z Was na pewno zadzwonię i wręczę wejściówki na to wydarzenie. Więc jest o co się bić, ale jest też czego słuchać. Na przykład jeśli teraz przebijacie się przez korki, wracacie po pracy do domu. Adamski Seal, Killer w Radiu Złote Przeboje.

0: Ostatnia pogoda jest na tyle łaskawa i przyjemna, że może nie czujemy się jak na Jamajce, ale jest naprawdę, naprawdę dobrze. Son of Jamaica w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, a w tej chwili o polskiej muzyce opowiada Kasia Stankiewicz z Various Manx.
1: Lata 80. w ogóle w polskiej muzyce to był niezwykły czas, niezwykle inspirujący nawet z perspektywy lat dla mnie jako młodej osoby. Pamiętam, że jak zobaczyłam pierwszy raz Lady Punk i Manam, no bo jakby dla mnie to wtedy było to samo mięso, to ja miałam wrażenie, że gdyby te zespoły, gdyby ci ludzie urodzili się za granicą, to oni by na luzie odnieśli sukces światowy. To brzmienie, ta bezkompromisowość, to jak oni wyglądali, to o czym pisali, to wszystko było to mięso na zewnątrz, to jest po prostu nerki, wątroba, zapraszamy do współpracy. I to są dla mnie takie rzeczy w muzyce strasznie ważne, w zasadzie prawda wylewająca się z Lady Punk w latach 80. to jest rzecz, która mnie rusza do dzisiaj.
0: A my posłuchajmy, jak śpiewa i gra zespół Various Manx. Ten sen w Radiu Złote Przeboje.

0: Tencent, Various Banks w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczora. Wy też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek planujecie być, to możecie słuchać Radia Złote Przeboje poprzez apkę. Na waszych smartfonach oczywiście apkę Radia Złote Przeboje. A za moment na pewno będziecie mogli dać się głośni, ponieważ pojawi się Evelina Flinta, czy też Donna Summer i Carlos Santana.
1: Radio Złote Przeboje. This one I feel in broken hearts.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
0: Nie tym razem.
1: Garderoba?
0: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
0: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Po pogodnym i dość ciepłym dniu chłodna noc, bo na termometrach od 3 stopni do 9 w większości regionów, tylko na północnym zachodzie i na wybrzeżu 13-14. Zamglenia na północnym wschodzie w nocy mogą się pojawić, a jutro w ciągu dnia, podobnie jak dziś, padać nie powinno sporo słońca i dość ciepło jak na początek października już jutro. Noga z gazu na Krajowej 50C8 na odcinku Ruciany-Nida-Biała-Piska. Motocyklista zderzył się z osobówką i obowiązuje tu ruch wahadłowy.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

lat 90. w radiu Złote Przeboja, więc Fun Factory. Natomiast proszę Państwa, Madonna. Madonna jest niemożliwa. Ten rok zdecydowanie do niej należy. Nie ustępuje pod żadnym pozorem młodszym koleżankom, a nawet zaprasza je do współpracy. No bo tak, podsumujmy to trochę. Madonna wydała w tym roku taneczny album, wystąpiła na festiwalu Coachella podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, nagrała numer z Sabriną Carpenter, Kylie Minogue oraz też niedawno z Charlie XCX, a w miniony weekend Madonna, no powiedzmy, zmiotła wszystkich, ponieważ zdobyła aż 7 statuetek podczas gali MTV Video Music Awards, więc do szczęścia tylko brakuje jednego, żeby przejechała na Polski na koncert. Czekamy. No, w Radiu Złote Przeboje już teraz Duet Marzeń, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny.

0: Jaka człowiek się trochę rozbudził, słuchając Radia Złote Przeboje, to czas kogoś z was wysłać do Katowic na Królów Życia. Skawiński Tkaczyk z racji 50 lat na scenie. Dzień dobry, wieczór, Radio Złote Przeboje, Mariusz Telmaszczyk, czy rozmawiam z Agnieszką?
1: Tak, dzień dobry, wieczór.
0: Bo ja tu się odzywam w sprawie konkursu Królowie Życia. Nazwa znana?
1: Tak.
0: I pamiętasz, co napisałaś? Z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Pamiętam, że kojarzą mi się, nie wiem jak to ujęłam, ale na pewno...
0: To ci podpowiem.
1: Z miłym życiem w biało-czarnym rytmie.
0: Dokładnie, a rozwij tą myśl, bo to tak nawet bym powiedział poetycko wyszło.
1: Poetycko, bo tak miało wyjść. W życiu jest pięknie i wspaniale,
0: tak.
1: Jest słodko, ale czasami też jest gorzko i to takie porównanie do białego i do czarnego, że raz jest biało, raz jest czarno, ale cały czas jest w rytmie i cały czas jest pełnia życia.
0: A swoją drogą, a propos tej czerni i bieli, to jeśli chodzi o zdjęcia, to podobno w tych kolorach, w tych barwach zawsze wychodzi się najlepiej na zdjęciu, więc to też jest ciekawe.
1: Też mam dużo biało-czarnych zdjęć.
0: Agnieszko, bo tutaj też spieszę donieść, że a propos tego, co powiedziałaś, będzie nagrodzone. Zarezerwuj sobie czas 18 października w Katowicach, bo wtedy pojawisz się na koncercie Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Zadowolona na jesień?
1: Pewnie, bardzo dziękuję.
0: Plany na jesień już są, dokładnie tak, dokładnie tak.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Którzy lubią kombi i w ogóle Złote Przeboje.
0: A bardzo nam miło, tutaj akurat się na to nie umawialiśmy, ale to się rozliczymy poza anteną. Natomiast jeszcze raz wszystkiego dobrego, dobrej zabawy ci życzę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: A jeśli chcielibyście się wybrać na ten koncert do Katowic i zgarnąć bilety w Radiu Złote Przeboje, a jest taka szansa jeszcze dzisiaj po 19, to szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje. Donna Summer teraz.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 19:00 i za chwilę sporty, a tam m.in. o tym, co dalej z Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii, też jaki turniej czeka nasze tenisistki, a potem wracamy do świetnej muzyki podczas tego wieczoru, m.in. Anita Lipnicka, czy też Bonnie Tyler.
1: Złote Przeboje. Yeah!

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa na każdy dzień.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Reklama.
15: Na zegarach 19 w Radiu Złote Przeboje czas na tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sport w 30 sekund.
17: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Koniec buntu. Cristiano Ronaldo wyjaśnił sobie wszystko z selekcjonerem Portugalii, Jorge Jesusem, po tym, jak wczoraj nie wyszedł obrażony na trening. Ronaldo był wściekły, że mecz z Norwegią przesiedział na ławce. Miłość Portugalczyków ma jednak swoje granice. Tamtejsze media zdecydowanie stoją po stronie selekcjonera i też uważają, że czas wielkiej gwiazdy już minął. Katarzyna Kawa odpadła z turnieju w Pekinie, Magdalena Fręch.

przerzucie kamieniem ten, kto nie nucił teraz tego kawałka. Wszystko się może zdarzyć. Anita Lipnicka w radiu Złote Przeboje. No naprawdę może się wszystko zdarzyć. Między innymi jedna wielka niespodzianka dla fanów lat 90. i przede wszystkim też zespołu Spice Girls z racji 30. rocznicy wydania ich debiutanckiej płyty pod tytułem Spice 6 listopada, a więc za miesiąc z hakiem ukaże się specjalny muzyczny box The Singles Collection. Album bardzo obszerny, ponieważ będzie zawierał wszystkie single Spice'etek, a także materiały z archiwum, między innymi kawałek, który nigdy się oficjalnie nie ukazał i został głęboko schowany do szuflady, a więc Do You Think About Me. Więc ja zacieram ręce, bo to będzie naprawdę nie lada gratka i pewnie niezły prezent na święta, żeby komuś akurat podarować taki box z zespołem Spice Girls. Natomiast to w Radiu Złote Przeboje. Już teraz dajcie głośniej Lionel Richie. Ten to ma głos.

0: Od razu przyjemniej podróżuje się samochodem przy takich dźwiękach, a więc Sandra w radiu Złote Przeboje. A teraz posłuchajcie, jak wyglądała pierwsza gitara Grzegorza Skawińskiego.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał.
0: Jestem w stanie się założyć, że tej gitary nie usłyszymy w tym kawałku zespołu ONA. Znalazłam. Dajcie głośniej z radia w Złotym Przeboju.

Parę imprez przy tym kawałku to człowiek pamięta. Summer Jam w Radiu Złote Przeboje, a za parę chwil kogoś z Was wyślę do Katowic na koncert Królów Życia, więc Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, oraz też dowiecie się, jaka była ulubiona piosenka Tilaf Agnieszki Osieckiej.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

0: Promocja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.

0: przyznać się, ja lubię wracać do tego numeru. Tilaf, Warszawa w Radiu Złote Przeboje. No właśnie, a czy fanką tego kawałka była Agnieszka Osiecka? Opowiada wam Muniek Staszczyk.
1: Znaczy niestety nie miałem okazji poznać osobiście pani Agnieszki, bo z Wojciechem Młynarskim się znaliśmy, więc tu przynajmniej miałem szczęście, ale pamiętam tylko jedno zdarzenie. Jechałem taksówką, pamiętam, w okolicach Placu Konstytucji i to był początek tego nowego Tilaf, był z nią wywiad w radio. I ona mówi, że nie, bo tam się jej pytali, co tam w polskiej muzyce w ogóle, czy jest coś, co ją zainteresowało w jakiś sposób ostatnio, nawet nie tyle rockowej. Ona powiedziała, jest taki chłopak i taki zespół, co śpiewa piosenkę o Warszawie i tam jest Zielony Żoliborz, Pieprzony Żoliborz. To jest bardzo dobry tekst. A ja tak...
0: Kopara w dół. I ja się takiej reakcji zupełnie nie dziwię. No a teraz w Radiu Złote Przeboje buntowniczka, która w latach 80. nagrała właśnie ten kawałek Time After Time, czyli Cyndi Lauper.

0: Radio Złote Przeboje, dowód na to, że znajdziecie tutaj najlepsze przeboje lat 80. i 90. Za nami OMD, a z kolei czas na królów życia, więc Kawiński, Tkaczek, 50 lat na scenie. Panowie, niebawem, bo w Katowicach 18 października zagrają koncert i kogoś z was postaram się właśnie wysłać. Dobry wieczór, Mariusz Stelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy odebrała Dorota?
1: Tak, w telefonie.
0: Bo ja tutaj dzwonię w sprawie pewnej naszej zabawy, Królów Życia, i myślę, że akurat ta nazwa coś ci mówi.
1: Tak.
0: A pamiętasz właśnie, jak opisałaś w 5 słowach, z czym kojarzą ci się Królowie Życia?
1: Na pewno luksus, bogactwo, sława.
0: Zabawa, dokładnie. Zabawa. Gwiazda, luksus, pieniądze, sława, tak. Zabawa. Dokładnie, tak. Tymi słowami, 5 słowami mnie przekonałaś do tego, żeby wysłać cię na ten koncert, który odbędzie się w Katowicach 18 października. Więc mam nadzieję, że już rezerwujesz sobie plany na ten moment.
1: Nie rezerwowałam, ale dzisiaj już będę planować, będę rezerwować.
0: A kogo super, zabierzesz ze super, sobą? Masz już, będzie jakiś casting, czy już wiesz, kogo zabierzesz?
1: Na pewno męża.
0: A, okej, dobrze. A to dobrze, że bez wahania, tym bardziej, że dzisiaj dzień chłopaka, więc to dobra odpowiedź w sumie.
1: O, właśnie, będzie miał prezent na dzisiejszy wieczór. Będzie mu taką informację.
0: Dokładnie tak, więc wszystkiego dobrego, bawcie się, naprawdę, dokładnie. zazdraszczam.
1: No, świetnie. Dziękuję bardzo, dziękuję za taką super wiadomość, dziękuję.
0: Bardzo proszę, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: A szczegóły naszej zabawy na stronie Radia Złote Przeboje i jutro po 18 kolejna szansa na bilety.

Fresh, Cool the Gang w Radiu Złote Przeboje. My zbliżamy się do godziny 20 i za moment, oprócz tego, że zagram dla was m.in. Survivor, Eye of the Tiger, pojawi się Brodka, to będzie też gość w programie, cała muzyka, a więc wokalistka Anna Wyszkoni.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
9: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
10: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
11: Reklama.
12: Mariusz Estelmaszczyk, dzień dobry, w zasadzie dzień dobry wieczór, audycja Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, dzisiaj Anna Wyszkoni.
13: Dzień dobry.
12: Zacznę z grubej rury, zapytam.
13: O, boję tak.
12: Się. Przejdziemy do muzyki, ale najpierw tak jak było w zajawce, którą możecie zobaczyć na naszych social mediach, powiedz mi, jak to jest być w jednym hotelu z Rafa Nadalem?
13: No wiesz co, to jest tak, że oddechu nie możesz złapać po prostu.
12: Tak.
13: Jak schodzisz na śniadanie i nagle staje za tobą twój idol, to naprawdę jest piorunujące wrażenie. Zrobiłam wtedy fotkę, której nawet chyba nigdzie nie upubliczniłam, bo wyszłam na niej tak dramatycznie. Ale był to jeden z niewątpliwie najpiękniejszych momentów mojego życia.
12: A czemu Rafa?
13: Chyba zawsze kochałam go za jego pasję i oddanie na korcie. Rzeczywiście, kiedy stawał na korcie, był tam całym sobą. Zresztą obejrzałam ostatnio dokument o jego życiu głównie na turze. I potwierdzają się wszystkie te moje wrażenia właśnie z jego wieloletniej kariery, kiedy walczył z kontuzjami, a zawsze oddawał się publiczności, kibicom i grze w tenisa. Ja lubię, jak ludzie robią coś, wiesz, na 100%, jak się rzeczywiście oddają czemuś.

0: pomocny. No także jakoś tak ta, wiesz, pomijając samą grę na korcie, ta jego energia bardzo mi pasowała.
1: A też chyba to była taka, jeden z przyczynków do tego, że zainteresował się też tym, żeby pouczyć się języka hiszpańskiego, tak?
0: Tak. Byłam tak zainspirowana, że po pierwsze stanęłam na korcie z rakietą wreszcie i tak. Zaczęłam grać. Przez jakiś czas grałam.
1: A jeszcze grasz czy nie?
0: Wróciłam do gry dwa tygodnie temu.
1: Bo możemy się umówić na sparing. Ja co tydzień gram.
0: Długo nie grałam. Nie grałam parę lat i teraz wróciłam.
1: Tak.
0: Ale też zaczęłam uczyć się rzeczywiście języka hiszpańskiego. Co ciekawe, kiedy zobaczyłam Rafę, zapomniałam, jak się mówi po hiszpańsku. Wszystko mi wyleciało z głowy.
1: No domyślam się. To...
0: Ale fajnie, że wiesz, że są tacy ludzie w mediach, którzy po prostu inspirują nas do sięgania wyżej, dalej.
1: To prawda. Słuchaj, zaraz porozmawiamy też o muzyce, ale obiecuję, że wrócimy za moment. Ja przypomnę, że dzisiejszym gościem jest Ania Wyszkoń.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Mariusz Stelmaszczyk, jestem, Ania Wyszkoni. Nic się nie zmieniło zupełnie. Jesteśmy tutaj razem z wami.
1: Jesteśmy, siedzę dalej.
0: To jest takie typowe pytanie i na pewno słyszysz je naście razy, zwłaszcza w tym roku. Czy prawdziwe życie zaczyna

0: zna się po 30?
1: Nawet po 40 bym powiedziała. Zależy, którą
0: wersję przyjmiemy. Tak, wersję do czego się odniesiemy, tak.
1: 30 lat na scenie rzeczywiście to jest bardzo dobry czas, bo jestem już bardzo świadoma, jestem też spełniona, bardzo tak, wiesz, ustabilizowana emocjonalnie, jeśli chodzi o to życie artystyczne, a jednocześnie mam wrażenie, że tyle jeszcze przede mną i ciągle stawiam sobie nowe wyzwania, kolejne cele, tak, do których dążę. Ale przestałam ciśnieniować i to jest fantastyczne, bo przez długi czas ścigałam się przede wszystkim sama ze sobą. Próbowałam sobie coś udowodnić, tym samym udowodnić komuś,
0: a to nie
1: w pewnym momencie stwierdziłam, że już nie muszę tego robić i nie chcę tego robić, więc spełniam się po prostu sama dla siebie, a przy tym mam wrażenie, że odczuwają to bardzo moi fani, którzy mnie śledzą i którzy jeżdżą na moje koncerty, czują taką czystą radość, wiesz, z tego, że jestem na tej scenie i chcę im tę radość dać.
0: Tak.
1: Więc nawzajem się totalnie napędzamy. Bardzo to jest dobry moment. Tym bardziej, że ten rok jest też bardzo intensywny, bo i przygotowałam nową płytę i trwa trasa anniversary, czyli ta jubileuszowa. Dużo się dzieje, ja lubię, jak się dużo dzieje. Nie lubię się nudzić. Nie umiem nawet.
0: Ja też. A umiesz odpoczywać? Bo
1: nie
0: to jest
1: umiem.
0: Na przykład rzecz, której się cały czas uczę. Bo mówię, Mariusz, naucz się odpoczywać, a ja na przykład, kiedy coś wydaje mi się, że odpoczywam, nie wiem, czytam książkę, wydaje się, że fajne, rozwijające, ale zastanawiam się, ale w tym czasie jeszcze mógłbym coś zrobić po prostu.
1: Tak, dokładnie też tak mam. Mam bardzo duży problem na przykład z obejrzeniem nawet odcinka serialu, bo w połowie przypominam sobie, że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia.
0: Tak.
1: Niezwykle ułatwiło mi funkcjonowanie, zdiagnozowanie u mnie ADHD, co wydarzyło się nie tak dawno. To mi bardzo pomogło, bo sama świadomość tego, z czym wiąże się ten mój problem i ta nadpobudliwość i to bycie wszędzie, powoduje, że jestem taka spokojniejsza i bardziej zaprzyjaźniona sama ze sobą.
0: Tak. A to, co powiedziałaś jeszcze wcześniej, że pojawiła się taka, wiesz, samoświadomość, że tego, że nie musisz nikomu niczego udowadniać, odkryłaś, jak mamy te 30-lecie w tej drugiej dekadzie? Bo tak mi się wydaje, trochę przeglądając rozmowy z tobą po okresie właśnie zespołu Łzy, w tej właśnie drugiej dekadzie, że wtedy ta świadomość do ciebie doszła, że jak wezmę sprawy w swoje ręce, to mogę robić, co chcę, powoli, coraz bardziej iść w kierunku, który sama sobie obrałam i nie zawsze muszę się skupiać na tym, co mówią inni.
1: Wiesz co, to na pewno był proces, to była droga. Nigdy też, żeby była jasność, nigdy nikogo nie udawałam. Z zespołem Łzy byłam na 100% i taka po prostu wtedy byłam. Zbuntowana, nastoletnia dziewczyna, która lubiła tupać nóżką, ale na scenie, a schodząc ze sceny była troszkę już taka, wiesz, zamknięta w sobie, gdzieś z boku, raczej byłam obserwatorką niż w centrum uwagi, jeśli chodzi o takie życie prywatne.
0: Tak.
1: I myślę, że to jest też bardzo mocno związane z moim takim samorozwojem i rozwojem w życiu prywatnym i jako człowieka, bo wiesz, w pewnym momencie stwierdziłam, że chcę przeżyć to życie dla samej siebie, nie chcę być już dla wszystkich wokół. Ja przez długi czas funkcjonowałam w taki sposób, że oddawałam wszystkim wokół całą siebie, a dla mnie już nic nie zostawało. Dzisiaj pozwalam sobie na spełnianie swoich kaprysów, na wychodzenie z koleżankami, na niezrobienie obiadu w domu. Jakoś tak to wszystko leci swobodnie.
0: Tak, a też mi się wydaje, że to jest super rzecz, że w tych czasach, w których żyjemy, to jest akurat taki plus, że jeszcze bardziej ta świadomość u nas się pojawia, bo też te nasze, w cudzysłowie, trochę starsze pokolenia mają coś takiego, że wyniesione z domu, nie wychylaj.
1: Żyją bardziej zachowawczo.
0: Tak, ale nie wychylaj się bardzo często, żeby usłyszeć, że a po co to zrobić, a może tutaj bądź bezpieczni, a tutaj
1: bądź skromny. Nie chwal się.
0: Tak,
1: to w ogóle do tego doszłam przy płycie Z cegieł i łez, kiedy byłam tak bardzo dumna z tej płyty, że zaczęłam się po prostu chwalić swoją pracą.
0: Tak.
1: I uważam, że to jest bardzo w porządku. To wcale nie musi być wyniosłe,
0: pycha, tak.
1: To nie musi być pycha, tak jak mówisz. To może być po prostu duma z tego, że udało ci się zrobić coś fantastycznego. No, kiedy ja mam się samą siebie chwalić, no jak będę już starszą panią, no nie, to jest ten moment.
0: Tak, no bo często to mylimy, że o, ktoś mówi, że bądź bardziej skromna, czy że jeśli powiesz coś dobrego o sobie, to już, o Boże, jak ona się przechwala, on się przechwala. Zawsze z tym walczę, bo mówię, przychodzą goście i z nim rozmawiam i tak, Mariusz, a może ja za dużo już mówię? Nie, mów, przecież zrobiłaś coś ciekawego, nagrałaś fajną płytę, zagrałaś spoko serialu.
1: Ja też po to przychodzimy do ciebie, żeby o tym opowiedzieć.
0: No oczywiście, tak. I to nie jest na zasadzie, że o, pochwal się, znaczy ogólnie to się pochwal, no, pochwal jak się, najbardziej. No właśnie. I słuchaj, będziemy się chwalić dalej, bo dla słuchaczy Radia Złotych Przebojów na pewno poruszymy wątek, jak jest 30-lecie, no to też warto będzie się wybrać na koncerty i też wspomniałaś o płycie, więc o tym zaraz porozmawiamy również. Ania Wyszkoni jest gościem i za moment słyszymy się ponownie.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mariusz Tylmaszczyk jestem, Ania Wyszkoni też, w Radio Złote Przeboje jest, cała muzyka trwa i też trwa twój jubileusz. 30 lat. Płyta, rozumiem, że jakoś niebawem.
1: Płyta będzie jesienią. Dokładnie z rozpoczęciem drugiej części trasy Anniversary pojawi się mój nowy album. Album nie podsumowujący, tylko premierowy. 10 zupełnie nowych piosenek. Nad tym albumem pracowałam z Pawłem Krawczykiem i myślę, że kto zna to nazwisko, to jednak ma skojarzenie z gitarami, z takim no jednak pazurem muzycznym. I taka też będzie ta płyta. Fantastycznie mi się z Pawłem pracowało. Materiał mamy już zamknięty, więc ja czekam na tę premierę. Pojawiło się już kilka singli i bardzo się cieszę, że moi odbiorcy tak entuzjastycznie reagują na te piosenki, bo to są ważne dla mnie utwory. To jest pierwsza płyta, którą stworzyłam w całości samodzielnie. Skomponowałam wszystkie piosenki i napisałam teksty. Paweł oczywiście zajął się produkcją, aranżacją, pomógł mi ubrać te moje dźwięki w efektowny sposób. No naprawdę wspaniały etap na mojej drodze artystycznej. Jestem tak dumna i szczęśliwa, że to wszystko się dzieje, że nie jestem w stanie tego pisać.
0: Tak, ale nasłuchając tych singli, to też nie będziesz się ograniczać do takich gitarowych brzmień, bo jednak tutaj trochę się bawisz tą muzyką.
1: Bawię się totalnie. W ogóle ta płyta jest dosyć różnorodna, ale no rzeczywiście ta postać Pawła Krawczyka jest odczuwalna w każdym.
0: Oczywiście.
1: W każdym z tych utworów, ale ja też jestem wielopłaszczyznowa. Ja nie lubię być, wiesz, tylko drapieżna albo tylko delikatna. Tak zawsze było na każdej kolejnej płycie. Tak też jest na koncertach. Tych twarzy moich pojawia się bardzo dużo na scenie. A przede wszystkim właśnie lubię się bawić. Totalnie w niczym się nie ograniczać, szczególnie w tym świecie artystycznym. No powinniśmy po prostu być barwni.
0: A to też nie jest klucz do tego, że mija 30 lat, dalej to robisz, tak jak często powtarzasz, dalej odczuwasz ten dreszczyk, tą tremę wchodząc na scenę, tak. Że to nie stało się takim przyzwyczajeniem, bo nie ma nic gorszego, robimy, tak, jest to już takie z automatu,
1: rutynowe. Tak. Nie, u mnie absolutnie nigdy tego nie było. Bardzo sumiennie podchodzę też do swojej pracy i pasji, czyli do muzyki. Natomiast czuję ogromną radość, wychodząc na scenę. Ja zawsze jestem oddana publiczności i scenie. Scena jest moim drugim domem. To było zawsze moim ogromnym marzeniem, żeby na scenie stać. Więc to marzenie realizuję. I mimo 30 lat na scenie absolutnie nigdy nie czułam znużenia.
0: Idąc głębiej, słowo wypalenie, jak się pojawia, czy ono kiedykolwiek się pojawia? To nie chodzi o to, że w tym danym okresie albo zespołem, albo przy płycie, czy coś jeszcze, ale czy jak gdzieś się w ogóle iskierka takiego wypalenia pojawiała w twoim życiu, bo każdy z nas coś ma takiego, musi się powiedzieć, to jest naturalne. Co było takim, nie wiem, impulsem do tego, że nie poszło w to wypalenie, tylko właśnie, że się odbiłaś?
1: Wiesz co, to wypalenie pojawiło się po płycie 10, dedykowanej Markowi Jackowskiemu. Tak. To dlatego, że byłam mocno przebodźcowana i przepracowana, bo wydałam 3 albumy w ciągu 4 lat. Była intensywna promocja, trasa za trasą, bardzo dużo się działo. Ja po prostu poczułam się zmęczona i musiałam odpocząć i wydawało mi się też w pewnym momencie, że ja już nie mam w głowie żadnych dźwięków. I że pojawiło się w moim życiu coś, co można nazwać zbyt dużą stabilizacją albo nudą. I wtedy skoczyłam ze spadochronem pierwszy raz i poczułam, że moje życie otworzyło nowy rozdział przede mną i zaczęłam skakać ze spadochronem już samodzielnie i za każdym razem, kiedy jestem na 4000 metrów i wychodzę z samolotu, to czuję w sobie ten dreszczyk, który przypomina mi, że życie jest w moich rękach i że życie jest fantastyczne. I to nie jest tak, że zaskoczy nas tylko tym złym. Nie, życie nas w każdym momencie może zaskoczyć.
0: A to jest w ogóle niesamowite, bo coraz więcej osób, jak rozmawiam, albo właśnie, jak mówisz, skacze ze spadochronu, albo coraz więcej osób na przykład uprawia wspinaczki.
1: Tak, coś ekstremalnego.
0: Jest coś takiego,
1: to pewnie wynika z tego, że my jesteśmy dosyć mocno przebodźcowani.
0: Tak, że ujście musi być tych emocji.
1: Tak. Natomiast ja po 30 latach na scenie, ja potrzebowałam czegoś, co da mi podobne emocje, wiesz, podobny poziom adrenaliny i dopaminy, więc te skoki spadochronowe okazały się fantastycznym rozwiązaniem, bo przypomniały mi i mojemu ciału, jak to jest czuć coś takiego, wiesz, takie fajne mrowienie.
0: Tak, jest coś takiego.
1: Ale jak zakochanie, tak?
0: No tak, masz takie motylki, nie? Tylko, że w zupełnie innej sytuacji. Ale to też na pewno te motylki są właśnie przy koncertach, bo jak też jest ta trasa, która trwa, że jest to taki przedział od tego właśnie, tak jak 30 lat, więc na te dekady, można tak w skrócie powiedzieć.
1: Tak, ja rzeczywiście ułożyłam ten koncert chronologicznie. To jest historia, taka, przez którą przechodzę. Tak. Jest też bardzo dużo anegdot, takich właśnie historii związanych, około muzycznych powiedzmy, ale ja jestem z tej trasy bardzo dumna. Bardzo mi zależało, żeby ta trasa była pewnego rodzaju podsumowaniem, ale też sygnałem, że jestem dzisiaj w takim miejscu.
0: Tak.
1: Więc bardzo zależało mi na tej konkretnej oprawie, na tej scenografii. I wszystko, co sobie wymyśliłam, udało mi się zrealizować. Chociaż pamiętam doskonale, jak przyszłam na spotkanie pierwszy raz z moją ekipą techniczną i powiedziałam, jaki mam pomysł, to wszyscy byli przerażeni. Ale fajnie, że znamy się już od tylu lat i wiemy, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.
0: To jest też temat zawsze częsty w rozmowach i w ogóle jeśli chodzi o twórczość, że jak dojrzewamy i wracamy do grania z tych starych rzeczy, no to wiadomo, że też na nie inaczej patrzymy. Mhm. Ja pamiętam, że jakiś czas temu, nie wiem, czy to w zeszłym roku, czy w tym roku było, że Christina Aguilera nagrała parę piosenek z pierwszej swojej płyty na takiej kanapie. Kameralny występ, tam pojawiła się między innymi gościnie Sabrina Carpenter. Pamiętamy, jakie te pioseneczki, bo, no, tak powiem, pioseneczki były Christina Aguilera. Tak. Lubimy je, mamy sentyment, tam Genie in the Bottle i tak dalej, ale kiedy widzimy ją właśnie po tych latach, tam 25 lat to było od wydania tej płyty, i ona śpiewa tym swoim głosem, to pamiętamy, że to były takie nasze piosenki, ktoś był nastolatkiem, ktoś starszy, ktoś młodszy, o, fajne pioseneczki, ale
1: one jak zyskują, prawda?
0: Tak, ona zainterpretowała, to było takie, mimo że te piosenki, może w tekstach nie były jakieś rozbudowane, ale ta interpretacja była na tyle dojrzała, że mówię, tak, jeszcze jej głos, który tak charakterystyczny, to
1: wiesz,
0: mówię,
1: na pewno jeszcze dochodzi to, o czym mówisz, ten nasz sentyment do tych utworów, bo ja miałam taki czas, że musiałam dosyć mocno odpocząć od piosenek Wes. Grałam przez moment tylko Oczy szeroko zamknięte, później wróciłam jeszcze do Agnieszki, a na tej trasie Anniversary sięgam po nieco więcej utworów.
0: Tak.
1: I dzisiaj jakby naprawdę z takim spokojem, właśnie sentymentem, radością sięgam po te piosenki, bo one są częścią mojej historii.
0: Oczywiście, że tak.
1: I to jest wspaniałe i ludzie pięknie na to reagują i wiem, że przeżywają taką swoją sentymentalną podróż, bo wracają do momentów, które im się z tymi utworami kojarzą.
0: Tak,
1: ja też taką podróż odbywam, prawda?
0: Tak, bo to jest super, bo przy takich, umówmy się, hitach, prawdziwych hitach jest coś takiego, tak jak kiedyś, to jest jak w filmie, to kiedyś Tomek Raczek powiedział, że jak idziesz do kina, to 50% masz na ekranie, 50% w swojej głowie.
1: Tak.
0: Więc słuchając na przykład, nie wiem, Agnieszki, 50% to jest tekst, który ty śpiewasz, a 50% to jest te, załóżmy, nie wiem, 20, 10 tysięcy, 5 tysięcy osób, które są na koncercie i każdy ma jeszcze dodatkowe 50%.
1: Tak.
0: To jest najważniejsze wtedy
1: i
0: najfajniejsze.
1: To jest super, wiesz, ludzie przychodzą do mnie po koncertach i mówią, że z tym konkretnym utworem mają taką historię, z tym taką, a tutaj wspominam sobie to, a ja miałam dziewczynę taką, która miała na imię Agnieszka, wiesz. To są fantastyczne rzeczy, bo wtedy czujesz prawdziwą energię, która rezonuje, wiesz. To nie jest takie puste słuchanie, to jest po prostu bardzo emocjonalne przeżywanie muzyki.
0: Tak, ale na pewno też podchodząc do interpretacji, też masz coś takiego, że chcesz właśnie pozmieniać, żeby to jednak nie brzmiało tak jak, nie wiem, 20
1: lat
0: temu?
1: Naturalnie, to się dzieje naturalnie, no bo ja się zmieniłam, jestem dzisiaj innym człowiekiem, trochę inaczej śpiewam, ten głos się rozwija, dojrzewa, więc to siłą rzeczy, ta interpretacja jest nieco inna, ale podczas trasy Anniversary bardzo dbałam o to, żeby te piosenki były mocno zbliżone do oryginałów. Gram na przykład Anastazję, która jest jeden do jednego po prostu zagrana, tak jak była te 20 parę lat temu.
0: No, niedawno, no, dokładnie.
1: Dokładnie. I tak też ją staram się śpiewać, żeby dać ludziom coś, co rzeczywiście znają i pamiętają.
0: A powiedz mi, jak tak przez ostatnie lata koncertowałaś, to co ludzie częściej skandowali, ewentualnie jakiś był bis czy coś, albo sugerowali właśnie bardziej pan i pani, czy Agnieszkę?
1: Nie wskazałabym żadnej tutaj konkretnej piosenki. Bardzo też zawsze dbałam o to, żeby dramaturgicznie dobrze ułożyć swój koncert i dawać ludziom przez całe te 2 godziny tyle bodźców, żeby im niczego nie brakowało.
0: Tak.
1: No to jest duże wyzwanie, ale zawsze udawało mi się to robić i podczas tej trasy Anniversary też tak ułożyłam program, żeby ludzie...
0: Nie wyszli z niedosytem? Że jednak...
1: Żeby czuli spełnienie, wiesz, jednocześnie... Ten niedosyt zawsze jest wskazany, ale ten niedosyt nie może polegać na tym, że ja nie zagram Agnieszki, czy piosenki, czy ten pan i pani, czy wiem, że jesteś tam, tak? Czy biegnij przed siebie. Te przeboje, one muszą być, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie na to czekają.
0: Tak.
1: To im daje spełnienie, a jednocześnie daje spełnienie mnie.
0: No to tym bardziej wybierzcie się na koncerty, a my do rozmowy wracamy już za chwilę. Radio Złote Przeboje, Ania Wyszko.
2: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
10: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.

0: Mariusz Tomaszczyk za starymi Radia Złote Przeboje, cała muzyka. Razem z nami Ania Wyszkoni.
1: Dużo było, Agnieszce.
0: Tak jest. No, to jednak czeskie przejęzyczenie. Ale jest ogromny sentyment. No, samo mi wyszło, bo też mam sentyment ogromny do tej piosenki.
1: Właśnie, nie tylko tobie, na przestrzeni lat wychodzi to ludziom dosyć.
0: Ale właśnie, czy często jest, czy zdarza ci się, że podchodzą do ciebie po autografii i mówią: Agnieszka?
1: Już nie. Okay. No, rzeczywiście to się zdarzało, jak byłam częścią zespołu Łzy i wtedy może tak nie tak bardzo nas rozkładano na czynniki, tak? Byliśmy tak. Jednością jako okay. Zespół. No teraz, kiedy ktoś przychodzi jednak na koncert Ani Wyszkoni, no to raczej powinien pamiętać, że jest na moim koncercie, ale zdarza się, że ludzie są tak mocno przejęci, gdzieś sobie nucą tę Agnieszkę i coś tam nagle wyskakują z tą Agnieszką.
0: Tak.
1: Ale to już wynika tak jak u ciebie z przejęzyczenia, mam
0: Dokładnie.
1: Nadzieję.
0: Tak. Przepraszam, na słuchawce. Nie tego gościa mi przyzwaliście. Ale a propos to, tak czy siak tych początków, to mam takie jedno pytanie, bo to jest pytanie, które bardzo często zadaję przeróżnym artystom i z zagranicy, i z naszego otoczenia, z naszego kraju, i są przeróżne odpowiedzi, bardzo ciekawe, intrygujące, chociaż one może się wydawać bardzo na początku infantylne. Kiedyś o to zapytałem na przykład pana zespołu Guns N' Roses, Dafa McKagana, czyli pytanie brzmiało: kiedy pierwszy raz poczułeś się sławny? Albo dostrzegłeś to w swoim życiu, że doszło to do ciebie. To nie chodzi właśnie, jak mówiliśmy w pierwszej części, że o, ja się teraz chwalę, ale że do mnie doszło, że trochę jest inaczej. I on właśnie mówił, że stoi w kolejce w sklepie, kupuje jakieś bułki, jakąś szynkę, ser, stoi przy kasie i przy kasie były gazety. I on był na okładce i pani pyka produkty, a wszyscy się na niego gapią. I mówi: wtedy do mnie doszło.
1: Tak. Ja pamiętam... Wiesz, oczywiście to, tak jak mówisz, bycie sławnym na każdym etapie jest trochę inaczej odczuwalne.
0: No oczywiście, ale pamiętam taki moment,
1: kiedy graliśmy jeszcze przed zespołem ONA, chyba w Jastrzębiu, i po koncercie rozdałam swoje pierwsze autografy. I to był taki moment, kiedy poczułam: o, wow, coś tu jest inaczej, tak jak mówisz. A potem jeszcze pamiętam, graliśmy w Wieluniu koncert, wyprzedany, po brzegi wypchane, po prostu wypchana sala. I pamiętam, że mnóstwo ludzi nie zmieściło się w sali, stali na zewnątrz. I mieliśmy cały taki tour z lokalnym radiem, który zaczynał się rano. I to było niezwykłe, ponieważ to radio jakby nas śledziło, jeździło z nami, przemieszczało się, wiesz, na obiad, na próbę, potem na coś tam. I my tak jechaliśmy w tym busie z zespołem Łzy i tak myślimy sobie: kurczę, tak trochę jak papież jesteśmy. Chyba się nam udało.
0: Tak. Słuchaj, to tak kiedyś Witali się tak ci powiedzieli, że jesteśmy bardziej znani niż Jezus. Była słynna wypowiedź Lennona i spółki.
1: Ale to na pewno był ten moment, kiedy poczuliśmy, że jest inaczej.
0: Tak, bo wydaje mi się, że to jest bardzo urocze dla osoby, która to pierwszy raz odczuwa, że to jest takie wow, to jest takie ciekawe uczucie.
1: Oczywiście należy zachować w tym wszystkim pokorę, bo to może trwać bardzo krótko. To, że jestem na scenie od 30 lat, świadczy o tym, że konsekwentnie pracuję.
0: No,
1: i teraz też mogłabym powiedzieć, wiesz, ach, mogę już odcinać kupony. I grać utwory, które ludzie już znają i na nie czekają.
0: Tak.
1: Ale ja chcę tworzyć dla samej siebie, dla moich najbliższych fanów, najwierniejszych, którzy czekają na nowe utwory, a jednocześnie chcę pracować, ponieważ to też prowokuje do samorozwoju i do właśnie zachowania takiej życiowej pokory, bo to wszystko nie jest mi dane...
0: Na zawsze. A tym bardziej, jak też gdzieś wyczytałem, że cały czas masz swoje marzenia, na przykład artystyczne. Tam pojawiło się, że marzy ci się duet z kimś, ale nie możesz powiedzieć, nie wiadomo, tak? Ale że jest to. Tak, że jest to polski artysta. Ciekawy jestem też, z którego pokolenia. To pewnie się z czasem dowiemy.
1: Ale, mam nadzieję.
0: Ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, że tak jak wspomniałeś, że kurczę, chcę kolejny schodek.
1: Ale wiesz, to tak samo jest w życiu. Jakbym usiadła i powiedziała sobie w życiu, że dobra, już wszystko zrobiłam, już nie mam żadnych marzeń, no to ja nie wiem, no to kupiłabym sobie garsonkę do trumny, no wiesz, po prostu Ja chcę żyć pełnią życia i podobnie chcę funkcjonować na scenie, więc ja w momencie, kiedy mam takie poczucie, że dobra, nie mam żadnego marzenia nowego takiego, które chciałabym, to ja je sobie wymyślę natychmiast, bo żeby po prostu być w ciągłym ruchu, w ciągłej takiej fajnej aktywności życiowej. Bardzo to jest dla mnie ważne.
0: No i tak samo też masz chyba z podróżami, bo ta Australia i Japonia to jeszcze przed tobą?
1: Przede mną, ciągle przede mną. Australia mi się marzy, szczególnie w tym czasie Australian Open. Bardzo chciałabym zahaczyć o ten turniej. Żałuję, że już no, nie ma Rafy na turze, ani Rogera Federera.
0: Tak.
1: Nigdy nie myślałam, że to będę robić, ale dzisiaj kibicuję Dżokowiczowi.
0: Ja też, mimo że nie zawsze się zgadzam z tym, co mówi, ale tak. Też to znowu wracamy do tego słowa. Jak o tej Krystynie mówiliśmy, czy o wiesz, piosenkach US. Sentyment.
1: Sentyment, tak. Sentyment, no i ogromna klasa, bo jednak tak. To, że człowiek, który mógłby być de facto ojcem Janika Sinnera chociażby.
0: To prawda.
1: Gra jak równy z równym.
0: Tak jest.
1: No, to
0: i się nie daje.
1: Szacun,
0: i się nie daje. A Japonia?
1: Japonia też w swoim czasie. Chciałabym w takim okresie kwitnących wiśni. Podobno jest to przepiękne. Ale też słyszałam, że Japonia sama w sobie jest po prostu magiczna, jest trochę innym światem, więc chciałabym ten inny świat po prostu
0: tak,
1: zobaczyć.
0: Jak myślę Japonia, to zawsze sobie wyobrażam, że jestem Billem Murrayem z Między Słowami. Bo zawsze tak.
1: No tak, tak.
0: Tak sobie
1: no,
0: myślę Japonii.
1: To są dwa takie moje cele, które chciałabym jeszcze podróżniczo zrealizować, ale nie ukrywam, że lubię też podróżować blisko, intensywnie, na krótko. Lubię takie trzydniowe wypady. Ostatnio byłam właśnie na 3 dni w Barcelonie i to był świetny pobyt, oprócz tego, że próbowano nas okraść i no i wtedy przydał się mój hiszpański, ponieważ składałam jakiś tam raport policji po hiszpańsku.
0: Okay.
1: Była z siebie mega dumna.
0: Nie życzę więcej takich
1: ale
0: historii.
1: Ale tak, jak jedziecie do Barcelony czy do Rzymu, uważajcie, no to są takie miasta, gdzie lubią kieszonkowcy się zasadzać.
0: To słyszałem. A powiedz mi na koniec, czy byłeś ty jako widzka na swoim koncercie życia i co to ewentualnie było?
1: Chyba nie potrafię już w tej chwili wskazać jednego konkretnego koncertu, bo widziałam na scenie prawie wszystkich moich idoli. I wielu takich artystów, na których koncerty pojechałam z ciekawości czystej.
0: To albo może coś ci właśnie przychodzi, że charakterystycznie pamiętasz, albo ewentualnie, czy jest jakiś idol, ja tak mam, że na przykład nigdy nie zdążyłem, nie miałem okazji, bo zawsze chciałem na przykład na Davida Bowiego.
1: Ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć In Excess.
0: A, też, Michael
1: no, to
0: Hutchence.
1: Jest, tak,
0: zresztą teraz świetny
1: jest
0: dokument, tam Kylie opowiada właśnie, jak wpłynął bardzo na jej życie, że może to była krótka relacja tam dwuletnia, ale to była jedyna osoba, która jej powtarzała, że w nią wierzy.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ jest też dokument o Hutchence'ie i jest dokument
0: też
1: o Kylie, która mówi o tym wszystkim z innej perspektywy.
0: Tak.
1: No bardzo wzruszające, że ona po tylu latach mówi o nim z takim ciepłem i z taką, wiesz, miłością.
0: Miłością, jednak. Nostalgią, taką,
1: nieprawdopodobne,
0: tak.
1: Wzruszeniem. No polecam.
0: To prawda.
1: To jest piękna historia.
0: Tak, ale wracając do tego, to jaka ci historia koncertowa się taka przypomina, że poszłaś i sprawiło ci to naprawdę taką wręcz dziecięcą radość?
1: Dziecięcą radość. No na pewno z takich niezwykłych koncertów to może do takiej trójki zaliczyłabym koncert Prince'a. Byłam dwa razy na jego koncercie i jeden z nich był taki no, absolutnie powalający. W tej chwili uwielbiam zespół Mumford & Sons i byłam też kilka razy już na ich koncertach i zawsze to jest doskonałe przeżycie. Tym bardziej, że oni mają bardzo fajny taki, wiesz, fanbase, który doskonale potrafi się bawić. Ja na te koncerty jeżdżę sama i mimo, że teoretycznie jestem tam sama, w tym tłumie 20-tysięcznym, czy nawet więcej tych ludzi tam na tych koncertach jest, to czuję, że to jest jakaś taka, wiesz, fajna społeczność i wszyscy razem się bawią. Bardzo to jest fajne. Cieszę się, że zobaczyłam Gwen Stefani na żywo, Alicia Keys kilka razy.
0: To wiem, że byłaś fanką, bo jesteś fanką Alicia Keys.
1: Byłam ogromną, teraz troszkę mniej. Troszkę po prostu zmienił mi się
0: poszłaś dalej.
1: Flow muzyczny i jakoś tak właśnie wskoczyłam na taki folk, no nie wiem jak to określić, Mumford & Sons, Noah Kahan. Wiesz, to jest ten mój klimat.
0: No to bardzo, bardzo, bardzo coś cenię, też kiedyś byłem na Mumford, więc też mi się podobało.
1: Fantastyczni są, naprawdę.
0: Słuchaj, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: Czekamy na płytę. To czego ci jeszcze tylko życzyć?
1: Zdrowia. Zdrowia naprawdę. Jeśli będzie zdrowie, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Ja jestem dzielna dziewczyna.
0: I tego Australian Open ci życzę, bo to wiesz, jednak takie marzenie.
1: Jak będę zdrowa, to pojadę.
0: Dokładnie. Ania Wyszkoni, nie Agnieszka, Ania Wyszkoni.
1: Dziękuję ślicznie.
0: Do usłyszenia, Mariusz Temaszczyk. Dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
7: Środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101,3 FM. Dobry wieczór, Bartosz Lichawski. Kłaniam się i zapraszam, bo znów powiemy o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury, bo znów się dzieje. Bardzo ciekawie, różnorodnie. Pewnie każda i każdy coś znajdzie. Jak nie w dzisiejszej audycji, to może w jutrzejszej, bo to jest tak, że generalnie spotykamy się praktycznie codziennie, generalnie w tej dużej, rozbudowanej formule programu od poniedziałku do soboty. Słuchajcie, jestem przekonany, że po prostu w łódzkiej kulturze każda i każdy znajdzie coś dla siebie, bo dzieje się niezwykle różnorodnie, z takim pomysłem, by dać każdemu możliwość, aby uczestniczyć w życiu artystycznym. To są bardzo różne wydarzenia, które ja tutaj omawiam i zapowiadam. Dzisiaj na przykład, tradycyjnie też będę w kinach. Słuchajcie, dlatego że środowy wieczór to też dla mnie okazja do tego, by jeszcze zwrócić uwagę na czwartkowy repertuar w kontekście tego starszego repertuaru. Idzie weekend, będą premiery, coś zatem wypadnie, bo trzeba zrobić miejsce dla nowości. Słuchajcie, w samym tylko kinie Helios w Sukcesja będziemy mieli obok premier także pokazy przedpremierowe. To m.in. film Digger, ale o nim opowiem tradycyjnie przed weekendem, przed premierą, czyli w czwartek. Bo dzisiaj opowiem o tym, co w czwartek, a w czwartek m.in. specjalne pokazy premierowe, jest Lalka, jest też Salon Kultury Kina Helios w Łodzi i o nim też muszę wam opowiedzieć. To wszystko z nowości, a przecież, tak jak mówię, starszy repertuar nadal doskonały, choć są już tutaj takie filmy, które pojawiają się na jednym, jedynym tylko seansie, długo są już w repertuarze. Czy to oznacza, że one są zagrożone i wypadną i już ich nie będzie na weekend? Nie, to nie oznacza, że z tymi filmami będziemy musieli się pożegnać, ale generalnie warto zwrócić na to uwagę, że we wrześniu, dziś właśnie na pojedynczych pokazach, jutro w październiku na pojedynczych, no i generalnie to oznacza, że ta pozycja jest nieco słabsza, słuchajcie, niż na przykład, już nie mówię nawet o pokazach premierowych, ale mamy taki horror Resident Evil. I tutaj słuchajcie, jeszcze 7 pokazów, Sale Dream, dźwięk w jakości Dolby Atmos, no ma się dobrze. Ten horror i kultowy wręcz tytuł. Słuchaj.

0: Józefa Piłsudskiego. Zielona Łódź zaprasza nas na spacer. No i generalnie zapraszają nas i tu, i tam. Ja zacznę właśnie od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, bo wczoraj mówiłem, że powiem bardzo dużo o październiku. Nie zdążyłem powiedzieć aż tak dużo, jakbym chciał, więc dzisiaj dopowiem właśnie co ciekawego i ważnego na rozpoczynający się już, stukający w parapet, puk, puk, puk, październik przygotowała WBP w Łodzi.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: No ostatecznie nie jedno ciekawe wydarzenie. Słuchajcie, weekend z kulturą omawiałem, zapowiadałem. Październik to takie piękne rozpoczęcie, też symboliczne, bo rozpoczyna się od historii kobiet, które współtworzyły przemysłowe oblicze Łodzi. I to właśnie będzie okazja, by wybrać się m.in. na wystawę Fabryczne Dziewczyny Ziemi Obiecanej. Książki, fotografie, czasopisma, pocztówki, generalnie dokumenty, takie literackie dowody życia społecznego przybliżą codzienność łódzkich włókniarek oraz kobiet pracujących w przemyśle włókienniczym. U nas w Łodzi, ale też w naszym regionie, mówimy tutaj o przemyśle w Zgierzu, Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Pabielnicach i Konstantynowie. 22 października temat włókniarek powróci podczas konferencji Łódzkie Włókniarki Zawodowo i od Kuchni, poświęconej roli kobiet w łódzkim przemyśle włókienniczym, ze szczególnym uwzględnieniem lat, które być może pamiętamy bardzo dobrze. Słuchajcie, lata 80., lata 90. XX wieku. No, przed nami weekend seniora z kulturą. 3 października, jeszcze przed południem, bo o 11.30 odbędą się warsztaty aromaterapia i oddech, podczas których uczestniczki i uczestnicy poznają techniki oddechowe, no i możliwości wykorzystania aromaterapii, zapachu, aromatu w relaksacji i w redukcji napięcia. O 14.00 koncert Radość Najpiękniejszych Lat, Anna Zimmerman i chór Muzyczne Perły, znane, lubiane przeboje, m.in. Parostatek, Kesera czy Bałkanica. Na koniec tego dnia o 15.30 jeszcze wernisaż. Łódzkie warte utrwalenia i pokazywania. Na tej wystawie zaprezentowane zostaną prace artystek i artystów z niepełnosprawnościami. Będą to prace przedstawiające, dokumentujące, opowiadające o niezwykłych miejscach z Łodzi i regionu, wyjątkowe krajobrazy, zabytki województwa łódzkiego. Wstęp na koncert i wystawę jest wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona, dlatego trzeba się zapisywać. Najlepiej kontaktować się z działem promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Widziałem, że jest numer stacjonarny, tak, bo się zaczyna od 42. Natomiast jeszcze te kolejne wydarzenia to też właśnie to bezpieczeństwo w sieci. Jak bezpiecznie kupować w sieci? To są warsztaty dla seniorów w WBP w Łodzi. Fałszywe sklepy internetowe, nieuczciwe oferty, bezpieczne płatności i ochrona danych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na takie spotkanie. Spotkanie nosi tytuł Cyfrowy Świat, jak bezpiecznie kupować w sieci. To 5 października w samo południe. Będzie to spotkanie z ekspertem, przedstawicielem Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi. No tak, dzisiaj kupujemy przez internet. Generalnie coraz częściej, coraz więcej. To jest proces, który zintensyfikował się w czasie pandemii, kiedy nie mieliśmy innego wyboru. No i trochę się przyzwyczailiśmy, prawda, że po co chodzić, po co przymierzać, w domyśle po co na siebie chuchać. To lepiej, prawda, w domu klik, klik, klik, a jak będzie za duże, za małe albo jednak w innym kolorze niż to wyglądało na zdjęciu, to można odesłać. A tu jaka okazja! Naprawdę? Ta skórzane buty, torebka, pasek, wszystko w jednym za takie grosiwo? No to teraz trzeba natychmiast wykonać operację płatniczą. A nie, nie, nie, tym razem to było zagrożenie, to była podpucha, to był jakiś wyłudzacz, złodziej naszej kasy, no i daliśmy się nabrać. Takie sytuacje oczywiście mają miejsce, do takich sytuacji dochodzi. To spotkanie, te warsztaty w WBP w Łodzi dla seniorek i seniorów 5 służą temu, żeby właśnie wyczulić nas. Po pierwsze wyczulić, a po drugie tak spowodować, byśmy znali też te mechanizmy i nie dali się nabrać. Ja wam o tym opowiadałem, że to są działania niezwykle istotne nie tylko dla seniorek i seniorów. Każdej, każdy, no, uczestniczący w życiu internetowym jest narażony na niebezpieczeństwo, na kradzież, nie wiem, środków finansowych albo możliwość utracenia danych. No, tego typu wydarzenia to tak naprawdę codzienność.

0: dla tych wszystkich, którzy są w sieci, a na pewno zagrożenie. Ja mówiłem kiedyś wam o tym, że to jest też bardzo ciekawe takie portretowanie tego użytkownika, prawda? Kiedy ja siedzę przed komputerem, no to ten, uwaga, komputer jakby wie, że ja na przykład interesuję się muzyką, prawda? Że czytam o nowościach płytowych, że zdarza mi się kupować nowości płytowe, bo to jest w myśl tej zasady, słuchajcie, że winyle wróciły, że płyty CD wróciły. Do mnie nic nie wróciło, bo ja cały czas jestem fanem nośników fizycznych, prawda? No więc jak ten łotr z drugiej strony już zaobserwuje, czym się interesujemy, to już łatwiej mu podesłać stronę. Ja dostałem taką stronę słynnej, wielkiej, legendarnej wytwórni płytowej, która zwróciła się do mnie po imieniu. Bartosz, specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy taką ofertę. Zobacz, do 80% przecena. Takie płyty, że w ogóle załapałem się za głowę i byłem tak szczęśliwy, że będę je miał. Nawrzucałem do koszyka i okazało się, że stać mnie na kolejne. I co się okazało? Że kiedy już miałem z ekscytacją wcisnąć przycisk zapłać, a już wypełniłem wszystko, imię, nazwisko, numer karty, coś tam, to tak jakoś ta ręka zadrżała. I mówię, ale zaraz, jeszcze muszę jedną rzecz sprawdzić. No i okazało się, że w adresie jedna literka jest nieco inna niż w oficjalnym adresie tamtej domniemanej przeze mnie wytwórni płytowej. No prawie się naciąłem, słuchajcie. Także każdy jest zagrożony. Każdy ryzykuje. Jak to ryzyko zmniejszyć? Jak je wyeliminować? No tak, to jest program warsztatów. Tu między innymi rozpoznawanie nieuczciwych ofert i fałszywych sklepów internetowych, zasady bezpiecznych płatności elektronicznych czy ochrona danych osobowych i haseł w internecie. Mam nadzieję, że nie tylko dla seniorek i seniorów takie spotkania, bo każdemu mogłoby się to przydać. No to akurat skierowane jest przede wszystkim do seniorów, ale organizatorzy oczywiście zapraszają również wszystkie osoby zainteresowane. Jak chcecie czuć się bezpiecznie w internetach, to proszę bardzo, później będzie można kupować. O, tu i tam, i nowe, i używane, i w ogóle nie przepłacać, tylko się cieszyć i generalnie wydawać kasę. Kolejne spotkanie 19 października w samo południe, tym razem pod hasłem Oszust nie kliknie za ciebie. Wstęp wolny, ale liczba miejsc jest ograniczona, tutaj decyduje kolejność przybycia. Więcej informacji u organizatora to dział informacji naukowej, regionaliów i bibliografii WBP w Łodzi. No a teraz jeszcze kolejne wydarzenie, także niezwykle ciekawe, również październikowe, słuchajcie, bo w październiku nie zabraknie spotkań z autorami i rozmów o książkach, to między innymi 6 października o 17 spotkanie z Moniką Tarwit i to za sprawą książki Puknij się w aureole. Pełnej humoru historii Maji Jagiełło Król i jej dwóch nie zawsze pomocnych aniołów stróżów. 8 października spotkanie z Szymonem Banaszczykiem, to autor książki Gringo, gwiazda, która nie spadła. 9 spotkanie z Markiem Siudymem i Jackiem Kałuckim. Dalej to 15 spotkanie z Michałem Hasikiem, autorem książki Wrogowie, losy najsłynniejszej przedwojennej rywalizacji biegowej. No a 16 października o 17 spotkanie z Michałem Witkowskim, to za sprawą jego już głośnej, najnowszej powieści Substancja. To wydarzenie odbędzie się w ramach Nocy Bibliotek 2026. Film, muzyka i Maria Callas. 23 października klub filmowy Klatka po klatce, spotkanie z Anną Zimmerman, no i prelekcja Cena doskonałości i lęk przed porażką, czyli zrozumieć Marię Callas. O tym, co jeszcze we Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego powiem za chwilę, bo teraz...
1: Ciekawe spotkanie.
0: To będzie bardzo ciekawe spotkanie. Muzyczne spotkanie z Marcelem Balińskim, choć on od lat działa na wielu płaszczyznach muzycznych, jest rozpoznawany jako twórca, no, przede wszystkim współgłosów, bo to też nie tylko pierwsza nagradzana, oklaskiwana płyta, podobnie wielki sukces drugi, Goście, to też nasz łódzki festiwal wielu kultur, no i występy, spotkania. No, jego solowa odsłona, jego solowy koncept tak naprawdę artystyczny dopiero się rozwija, dopiero go poznajemy. No i w Teatrze Szwalnia wystąpi. To będzie w pełni akustyczny, bez prądu i zaimprowizowany recital na pianinie z filcem. Jak czytam na oficjalnej stronie wydarzenia na fejsie, to intymny, oszczędny i skupiony na brzmieniu. Cicho, mało, uważnie. Marcel Baliński spotka się z wami, słuchajcie, to właśnie w Szwalni w niedzielę o godzinie 17. Myślę, że warto, postać znana, ważna dla polskiej kultury, no a dodatkowo, tak jak mówię, Marcel Baliński i jego projekty, współgłosy, no znani, tak? Bo obecni tutaj w przestrzeni łódzkiej sztuki spotykają się z nami wręcz regularnie, proponując tutaj udział w bardzo różnych projektach artystycznych, muzycznych. To także, jak wspomniałem, uroczysta, przecież i udana premiera w ramach Festiwalu Wielu Kultur organizowanego przez Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. To znaczy też, żeby to nie zabrzmiało tak, jakby to było w czasie przeszłym, że on jest organizowany, że był, w sensie. No jest organizowany, mało tego, ten festiwal jest i trwa, o czym mówiliśmy ostatnio, co w poprzedniej audycji podkreślała pani dyrektor Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi, Kamila Majchrzycka-Szymańska. Ten festiwal jest w formule kroczącej. To, że ten główny weekend festiwalowy za nami, to nie znaczy, że atrakcje festiwalu jeszcze będą. O tym będę jeszcze mówił.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, będę mówił, będę przypominał w zasadzie, bo ja już omawiałem te wszystkie dodatkowe, kolejne tak naprawdę wydarzenia, w jakich możemy brać udział a propos Festiwalu Wielu Kultur w Łodzi. No ale nie dzisiaj. Nie dzisiaj, słuchajcie, bo dziś też mam jeszcze mnóstwo informacji dla was, które chcę koniecznie przedstawić i zdążę, patrzę, która godzina. No to przypomnę spokojnie, że to jest, co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, że to wydanie w środę, wieczorem, w ostatni dzień września i że dziś jeszcze pójdziemy do kina. Słuchajcie, albo może szerzej, na film, również na festiwal, bo wystartował dzisiaj Eter Światła, Kamera, Eter. Święto Światowej Animacji wystartowało, no i do 3 października możemy oglądać. Mnóstwo jeszcze przed nami, więc ja za chwileczkę wskażę tutaj na kolejne atrakcje, kolejne wydarzenia związane z Festiwalem Animacji w Łodzi, który odbywa się po raz pierwszy. Dziś też, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM zajrzę do kin, bowiem jutro między innymi Salon Kultury Helios, to także pokazy premierowe, to także a propos kina Helios w Łodzi, kino na temat. No i ten starszy repertuar, który także daje nam możliwość, by zobaczyć no niezwykły film. Słuchajcie, to jest przepiękna, rodzinna opowieść. Premiera była w 2023 roku. Ogląda się rewelacyjnie, bo to jest film od lat 6. To już powiem, Dzieci z Bullerbyn. No pięknie, pięknie. Dobrze, to ja za chwileczkę nieco więcej szczegółów oczywiście będę dla was miał. Zajrzę też do kin studyjnych. Dziś też, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Goście, impro i wiele atrakcji, bo OFF świętuje urodziny. Powiem również o tym, co słychać w manufakturze, bo będzie tutaj mowa o bezpieczeństwie. Wraca akcja łódzkich strażaków. Czad i ogień, obudź czujność. No dobrze, o tym też mówić będę, natomiast teraz, w co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM?
1: Wkrótce!
2: Bartosz Kurowski programuje SPLOT, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży.
0: Panie Bartoszu, witam. W co jest grane w Łodzi, w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM. Słuchajcie, SPLOT to jest bardzo ważne wydarzenie, o którym opowiadam wam od pewnego czasu, zwracając uwagę na bardzo różne aspekty. No dla nas, dla łódzkiej widowni, przygotowano 10 widowiskowych i poruszających spektakli, spotkania, warsztaty, rozmowy, potańcówkę, wieczorny rejf i różnorodność repertuarową. Dla ekspertek, ekspertów konferencja naukowa, dyskusja o kryzysie zdrowia psychicznego młodych. Teatr Pinokio w Łodzi rozpoczyna drugą edycję bardzo młodego, ale już mocnego festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT. Powiedzmy, co w tym roku?
2: Zwracamy uwagę na to, żeby spektakle jak najbardziej poruszały wyobraźnię, jak najbardziej obierały też perspektywę naszych widzów, naszych widzek, żeby spektakle dla dzieci opowiadały o wizji świata, która jest bliska im, żeby spektakle dla młodzieży również opowiadały o tematach, które aktualnie młodzież, nastolatkowie, nastolatki przepracowują sami ze sobą. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby w ten sposób myśleć o widzu, żeby ten widz cały czas był obecny w świadomości zarówno osób programujących właśnie, organizujących całe wydarzenie, jak i w świadomości twórców, którzy produkują poszczególne spektakle, bo właściwie tutaj też mogę chyba powiedzieć, że wszystkie osoby tworzące spektakle zaproszone w tym roku na pewno mają, przykładają bardzo dużą wagę do perspektywy osób, do których adresują te spektakle.
0: No tak, to też cała konferencja, cały blok, gdzie no, mówimy o teatrze, gdzie mówimy o emocjach, to jest Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Sztuki performatywne dla dzieci i młodzieży, aktualne wyzwania, czyli ekspertki, eksperci. Mówimy tutaj o badaczach, praktykach, o skupieniu uwagi na pytaniach właśnie o to, jak teatr reaguje na to, co dzisiaj zajmuje naszą uwagę, na to, co nas niepokoi, co budzi w nas lęk. To są różne historie, odosobnienie, samotność, coś, co ciągnie się za nami jeszcze bardzo często od samej pandemii, ale mówimy też o wojnie, która toczy się tuż obok, przy naszej granicy, już teraz bardzo blisko, coraz bliżej. Mówimy też o tym, że generalnie już jesteśmy zaangażowani w ten konflikt bardzo bezpośrednio i to odczuwamy, bo tu każdy się ze mną zgodzi, to jest wojna, która ma bezpośredni, odczuwalny wpływ na to, jak mieszka się u nas w Łodzi. I tutaj rzeczywiście tych skutków tej wojny można by wymienić naprawdę bardzo dużo, ale zwracamy uwagę przede wszystkim na lęk, na niepokój, na pytania, które pojawiają się w kontekście przyszłości. Słuchajcie, to dziś ja słyszę od mojego syna wracającego z przedszkola pytanie: tato, czy będzie wojna? O tym rozmawiają dzieci, które mają 5, 6, 7 lat. Zastanawiają się nie nad tym, czy jeśli Biedronka ma 5 kropek, to ma 5 lat. Nie zastanawiają się nad tym, czy jeż na pewno w nocy wychodzi po to, żeby przytargać do domu jabłko, tylko zastanawiają się, czy będzie wojna. Tato, czy dzisiaj F-35 też leciały, bo słyszałem huk. Nie, synku, dzisiaj nie, ale był dzisiaj też. To są bardzo różne odpowiedzi. To są pytania o przyszłość, o bezpieczeństwo. Sam w tym uczestniczę, słuchajcie. Więc no, takie czasy nastały. W tych czasach żyjemy, próbujemy się odnaleźć. Ale z tym wszystkim, z tymi aktualnymi wyzwaniami, wiążą się także problemy. To jest też ten blok zupełnie nowy, który pojawia się w tym roku. Zjednoczeni wobec kryzysu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 10 i 11 października. No mówimy tutaj o kolejnym bardzo ważnym zagadnieniu, o kolejnym ważnym i niepokojącym zjawisku. I tutaj z jednej strony będziemy mówili wojna, pandemia, ale z drugiej to także hejt i to wszystko, co działa na nasze dzieci właśnie w internecie albo po prostu w grupach rówieśniczych. Tych tematów jest bardzo dużo. Te tematy pojawiają się także właśnie w przestrzeni spektakli i działań bardzo różnorodnych, które już od 5 października w Teatrze Pinokio w Łodzi.
2: Staram się pokazywać różnorodność teatru ukierunkowanego na widza najmłodszego i dorastającego, dlatego że faktycznie jest on bardzo różnorodny i jest on odmienny w różnych krajach. Trzeba też przyznać, że w takiej kulturze anglosaskiej o wiele więcej mamy do czynienia na przykład z teatrem, który jest teatrem storytellingowym, w którym opowiada się opowieść i ta opowieść, pomimo tego, że nie jest fizycznie przedstawiana, tylko opowiadana właśnie przez narratora tak naprawdę, performera, narratora, aktora, ona niesie absolutnie widza ze sobą. Jeżeli chodzi o wszystkie eksperymenty, myślę, że tutaj też teatr niemiecki, austriacki bardzo jest inspirujący. Między innymi tutaj właśnie grupa Performing Group również zaprezentuje nam kilka takich momentów podczas spektaklu, w których możemy zaskoczyć się troszkę. Możemy w pewnych momentach zorientować się, że tak naprawdę my też jesteśmy częścią tego spektaklu. To też jest dla nas ważne, programując splot. To znaczy, że nie są to tylko spektakle, które się ogląda, ale w których faktycznie się uczestniczy, w których w pewnym momencie widz, świadomie lub nieświadomie, mniej lub bardziej, jest troszkę wmanewrowywany w to, co się dzieje na scenie.
0: No tak, to bardzo interesujące manewry, słuchajcie, i absolutnie warto, to blisko 60 wydarzeń, różnorodność współczesnego teatru, teatry, które pojawiają się na europejskich festiwalach, grupy teatralne z Łodzi, z Polski, z Hiszpanii, Francji, Niemiec czy Turcji. Turcji. Start 5 października, na dobry początek nasz spektakl Moko, Moko, Moko.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Oto edukacja przez emocje. Nasi dzielni strażacy wracają na rynek manufaktury. To jest kolejna odsłona, no, odsłona na ten rok akcji Czad i Ogień. Będą pokazy na żywo, oczywiście, że tak, ratownicze, z bliska można zobaczyć na przykład kontrolowany wybuch, no dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych też, praktyczne wskazówki przed sezonem grzewczym. Już w najbliższą sobotę na rynku Włókniarek Łódzkich miasteczko strażackie i zaprezentują się strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, kolejna odsłona. Czad i ogień, obudź czujność. 3 od 10 do 19.30. Jak piszą do mnie organizatorzy, no to teraz jest ten moment, robi się coraz chłodniej, no pewnie sposoby na ogrzanie są bardzo różne, nie wiem czym grzejecie, słuchajcie, ale no zagrożenia związane z tlenkiem węgla, z pożarami domowymi, bo to też jest bardzo ważny aspekt tych spotkań i zagrożeń, to jest często rzeczywiście czynnik prowadzący do tragedii. Przez całą sobotę na rynku manufaktury na odwiedzających będą czekać strażacy, którzy w bardzo ciekawy sposób chcą opowiedzieć o tym, jak dbać o bezpieczeństwo. Będą m.in. gogle do rzeczywistości wirtualnej, specjalne symulatory pożarowe, które pozwolą bezpiecznie sprawdzić, jak zachować się w trudnej sytuacji, w sytuacji niebezpieczeństwa. Ten różnorodny, rozbudowany program będzie dawał też no, dużo emocji. Czekają na Was widowiskowe pokazy na żywo, czyli dynamiczne akcje ratownictwa technicznego i chemicznego. Odbędą się, jak czytam, o 13.45, 14.45 i 16.45. Nie zabraknie też eksperymentów z gaszeniem płonącego tłuszczu wodą oraz wybuchami aerozoli. No te demonstracje przeprowadzane w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach będzie można oglądać niemal co godzinę. 11.30, potem 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Chyba nie muszę dodawać, nie róbcie tego w domu i nie czyńcie tego na własną rękę. To po to mamy strażaków, żeby pokazali nam, co się może wydarzyć, ale lepiej, żeby się nigdy nie wydarzyło. Dla rodzin z dziećmi przygotowano konkursy z nagrodami, strefy edukacyjne, działania interaktywne, tak by było to po prostu bardzo też atrakcyjne w swej formie spotkanie, tak? Oficjalne otwarcie o 12, ale te stoiska, atrakcje będą dostępne dla gości już od godziny 10. A tutaj warsztaty kreatywne, bohaterowie uwielbiani, tańce, zabawy, a także wyjątkowe spotkania z ilustratorką i aktorem dubbingowym. To z kolei w niedzielę rozśpiewane kolorowe miasteczko i okazja, żeby pomówić też w sposób bardzo atrakcyjny, jeżeli chodzi o formułę, o zdrowiu, o czystości. Będzie basen z kulkami dla najmłodszych, mydlane eksperymenty, tatuaże aerograficzne, fotobudka AI oraz warsztat kreatywny, na którym będzie można stworzyć własne zakładki do książek. Także słuchajcie, no atrakcji tutaj mnóstwo. Będzie królik higienek, tak? Czy no będzie go można spotkać. To nie będzie królik gienek, tylko higienek. No i spotkanie z Damianem Kulcem też, między innymi lektor, aktor dubbingowy. O 15.30 opowie Wam o czyściochach, przeczyta ich przygody, a na najuważniejszych słuchaczy czeka też quiz z niespodziankami, by też coś zdobyć fajnego, ale sprawdzić również swoją wiedzę. No i jeszcze ważne wydarzenie, słuchajcie, dobrostan psychiczny to obecnie jeden z priorytetów zdrowia publicznego. Zaburzenia nastroju, samotność czy kryzysy psychiczne dotykają coraz większej liczby osób. Czytam w zapowiedzi tego wydarzenia, jakie otrzymałem z manufaktury. W odpowiedzi na te wyzwania i w ramach Łódzkiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego rynek stanie się miejscem bezpłatnego, dyskretnego i profesjonalnego wsparcia dla każdego i dla każdej, który potrzebuje rozmowy, porady lub konsultacji ze specjalistą. Łódzki Tydzień Zdrowia Psychicznego w manufakturze 5 i 9 października od 10 do 18. Podczas tych spotkań mobilne strefy pomocy, Mental Bus, strefa konsultacyjna Fundacji Depresja 5 i 9 października. tą konsultację z terapeutami, z psychoterapeutami indywidualnie, bezpiecznie, dyskretnie, bez zapisów, bez skierowania, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, kryzysami, trudnościami itd., itd. Gdzie szukać długofalowej pomocy? Tu też Farmabus Fundacji PGF przy Tobie 5 października, czyli między innymi pomoc specjalistycznego oprogramowania. Wygenerowany zostanie taki indywidualny raport interakcji i leków psychoaktywnych z innymi przyjmowanymi preparatami, jeżeli będzie taka potrzeba, to przekazujcie dalej. A, i będzie stoisko informacyjne Komendy Miejskiej Policji w Łodzi 9 października, czyli postępowanie w sytuacjach kryzysowych, procedury zgłaszania przestępstw, przeciwdziałania przemocy domowej. Trwa środowe wydanie Co jest grane w Łodzi?
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Środowy wieczór z Radiem Złote Przeboje 101 i 3 FM. W nim jeszcze między innymi zajrzę do kin. Dzieje się sporo, ciekawie. Mamy starszy repertuar, mamy pokazy premierowe. No jutro o tej porze to będę mówił przede wszystkim o premierach. Wśród tych premier Tom Cruise na ekranie w pokazach, no może nawet powinienem to podkreślić, przedpremierowych, bo premiera, z tego co wiem, to w kolejny weekend, ale my już, no między innymi w kinie Helios w Sukcesji będziemy mogli zobaczyć najnowszą taką komedię przygodową, ale dobrze, dobrze, to słuchajcie, to o tym dawkuję informacje, bo przede wszystkim jutro omówię ten film, no ale dzisiaj też zajrzę do kina Helios w Sukcesji, powiem także o ciekawych wydarzeniach, które czekają na Was w ramach festiwalu, który wystartował. Eter, to jest festiwal animacji. Animacja piękną sztuką filmową jest, co do tego nie ma wątpliwości, warto się zatem spotkać. Powiem o szczegółach lada moment i za chwilę. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM o festiwalu Dalej, by odkryć Afrykę, a także, no za chwilkę zajrzymy do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Tutaj między innymi 10 na 10, przegląd filmów Andrzeja Wajdy, a także weekend seniora i seniorki z kulturą. Natomiast jeszcze wcześniej, no bo już teraz...
1: Ciekawe spotkanie.
0: No tak, ja zawsze o tego typu wydarzeniach mówię ciekawe spotkanie, bo za każdym razem, czy to jest wycieczka rowerowa, czy to jest spacer, czy nie wiem, koncert, to jest spotkanie. To trzeba podkreślić, że Zielona Łódź stworzyła dla nas tak zwany klimat spotkania. Właśnie, prawda? To nie jest tak, że trzeba się spotkać. Po prostu można iść koło kogoś, jak ktoś nie chce z kimś rozmawiać, nawiązywać relacji, no to nie musi, prawda? Można sobie spokojnie przemaszerować albo przyjechać daną trasę, spędzić czas, nie wiem, na koncercie, pokazie i tak dalej i już. Ale z drugiej strony myślę, że jest tutaj ta wartość, że nawet jak ktoś idzie z założeniem, że nie, ja to tam sobie usiądę po prostu, czy stanę, przejdę i tak dalej, to jednak gdzieś otwieramy się na drugiego człowieka, cieszymy się z tego faktu, że możemy się z kimś spotkać, porozmawiać, uśmiechnąć, zamienić dwa słowa, a może stworzyć jakąś relację na dłużej i od tej pory razem spacerować. Słuchajcie, Krzysztof Golec-Piotrowski to jest taka postać, która w Łodzi jest świetnie znana, świetnie znany i lubiany, trzeba dodać, i rozpoznawalny jeszcze, tak, przewodnik łódzki, poprowadzi wycieczkę wzdłuż i wokół wschodniej części łódzkiego węzła kolejowego. Znamy tę przestrzeń, wiemy, co tam ciekawego jest, no ładnie jest, powiem najogólniej. Warto zatem wziąć baterię, naładować do pełna, bo można zrobić dużo zdjęć, słuchajcie, tym bardziej, że jakby okoliczności przyrody także sprzyjające, złota polska jesień. Podobną trasę mieliście okazję już przejść, ale to było nocą, więc może nie była to trasa aż tak, no powiedzmy sobie, piękna w całej okazałości, tylko w snopie światła latarki. Natomiast tam 12 godzin, tutaj zamysł jest taki, by ciekawostki na trasie w dzień mogły zobaczyć także osoby, które z różnych powodów no, wtedy nie poszły, prawda? Bo noc, bo zajęty, bo nie ma baterii do latarki, wiadomo. Teraz można pomaszerować z Zieloną Łodzią, w tych jesiennych okolicznościach przyrody, tamten spacer Był gorący, letni, no czerwcowy, z tego co pamiętam. Natomiast tak, jeżeli pogoda dopisze, to uda się przejechać całą trasę w około 5 godzin. Nocna trasa to był 12-godzinny spacer, teraz to może być 5 godzin. Po drodze zahaczając jeszcze dodatkowo o inne wybrane, wskazane tutaj atrakcje, no i takie powiedzmy sobie niespodzianki do rozpoznania. Jak piszą do mnie organizatorzy, jeśli pogoda będzie niekorzystna, to trasę skrócimy, a pozostałą część objedziemy sobie w listopadzie, będąc w miejscach, w których zazwyczaj nie bywa się ani po drodze, ani przypadkiem. Miejsca te związane są z koleją, z II wojną światową i z czasami głębokiego, smutnego PRL-u. Zbiórka o 12 w amfiteatrze w parku Baden-Powella. Udział jest bezpłatny, nie trzeba się zapisywać, trzeba po prostu mieć ochotę i przyjść. O czym informuje Zielona Łódź. Ja przypomnę, to w niedzielę 4 października, pierwsza tej jesieni wycieczka rowerowa Zielonej Łodzi.
1: Muzea w Łodzi.
0: Zaglądamy do Muzeum Kinematografii w Łodzi. Jest po co, słuchajcie. Mamy tutaj mnóstwo atrakcji, mnóstwo świetnych okazji do tego, by oglądać świetne filmy, by oglądać cudowne wystawy. Mamy jutro rozpoczynający się, bo trwający do 11 października, przegląd filmów Andrzeja Wajdy. Wszystko odbędzie się pod hasłem 10 na 10, czyli to będzie takich 10 najważniejszych kultowych dzieł wybitnego Andrzeja Wajdy, polskiego reżysera, laureata statuetki Oscara. To jest okazja do tego, by pójść do Muzeum Kinematografii w Łodzi, oglądać, ale także przespacerować się szlakiem Andrzeja Wajdy. W programie już jutro o 17:00 Pokolenie z 1954 roku. W piątek o 17:30 Popiół i Diament, a 3 października w sobotę Kanał. To będzie otwarcie wystawy plenerowej, nie tylko Stokrotka Teresa Lżewska. No, bardzo ważny film, bardzo ważne wydarzenie, przypomnę zatem 3 października, 4 w niedzielę, Niewinni Czarodzieje, to absolutnie jeden z moich ukochanych. No, tutaj trudno jest, słuchajcie, tak naprawdę wskazać ukochany film Andrzeja Wajdy. Tak się zastanowiłem. No, mam takie ulubione w ogóle w polskiej kinematografii, które akurat Andrzej Wajda przypadkowo stworzył, prawda? I takim filmem jest film Niewinni Czarodzieje z 1960 roku. I uśmiecham się cały czas, że takim przypadkiem, prawda, Andrzej Wajda go stworzył. No dobrze, stworzył mistrz. Już niech to wybrzmi, słuchajcie, bo jestem wielbicielem Andrzeja Wajdy. Szykuję się teraz na koncert muzyki z filmów Andrzeja Wajdy. W setną rocznicę jego urodzin taki koncert będzie w Filharmonii Łódzkiej, ale ten koncert wam zapowiadałem, jak wrócę to wam opowiem, natomiast no właśnie, te filmy, to Niewinni Czarodzieje, to Kanał, który kocham, to Popiół i Diament, który kocham, ale to także film, który zobaczymy 7 października, będzie też spotkanie z aktorem Robertem Więckiewiczem. Zapowiadałem wam, że to także będzie okazja do tego, by odsłonić kolejną gwiazdę na Piotrkowskiej, tak, zrobi to Robert Więckiewicz. O 18:00 Wałęsa, Człowiek z Nadziei, to 7:00, 8:00 Panny z Wilka, 9:00 Człowiek z Marmuru, także Powidoki, no genialny film, słuchajcie, ja uwielbiam, tutaj ja przy każdej możliwej okazji to podkreślam, wspaniała rola Bogusława Lindy, ale także Zofii Wichłacz. No a 10:00 Pan Tadeusz, 11:00 Ziemia Obiecana. No słuchajcie, to jest w ramach tego wydarzenia 10 na 10. Na stronie Muzeum Kinematografii w Łodzi macie szczegółowy program tego wydarzenia, więc można sobie wszystko zaplanować bardzo, bardzo szczegółowo. Natomiast ja sporo takich informacji już przekazałem. Przekazuję kolejne, czyli Weekend Seniora z Kulturą, to zwiedzanie z przewodnikiem. Dla wszystkich seniorek i seniorów zainteresowanych tym, czym, jak czytam na stronie muzeumkinematografii.pl, naprawdę jest muzeum. Jak działa od środka i dlaczego jego rola pozostaje istotna we współczesnym świecie. W trakcie spaceru po wybranych salach wystawy Łódź Filmowa zostaną omówione najważniejsze zadania muzeum. Gromadzenie zbiorów, ich naukowe opracowywanie, bezpieczne przechowywanie, konserwacja oraz popularyzacja. Technika filmowa, zasady uczestnictwa są proste. Trzeba przyjść, słuchajcie, bo dla seniorek, seniorów wstęp wolny, warto wszystko oczywiście ustalić wcześniej z organizatorami. Słuchajcie, pośród tych wydarzeń także właśnie piękne zakończenie, zwieńczenie tych no z jednej strony obchodów Dni Seniora i kontaktu z kulturą, bo spotkacie się na jubileuszowej wystawie 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, gdzie wybrane muzealia są zaprezentowane w bardzo wyjątkowej aranżacji. Wszystko inspirowane jest królewskim skarbcem. No, wysoka ranga wydarzenia i znaczenie dla kinematografii polskiej, o czym opowiada pani dyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, Marzena Bomanowska.
1: Muzea w Łodzi.
3: Wystawa 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii to wystawa, która jest podwójnym hołdem. Po pierwsze dla twórców polskiego kina, a po drugie dla twórców naszej kolekcji, bo od 14 tysięcy eksponatów na samym początku, kiedy muzeum powstawało, do 90 tysięcy dzisiaj, to jest długa droga i praca kilku pokoleń specjalistów, którzy rozwijali muzeum, zarówno jego zbiory, czyli to, co materialnie posiadamy, jak i budowali prestiż tej instytucji. Przy okazji jubileuszu bardzo chcielibyśmy pamiętać z dużą dozą wdzięczności o założycielu tego muzeum, czyli o Antonim Szramie, który jest wyjątkową osobą dla Łodzi i myślę, że prędzej czy później będziemy mieli w Łodzi pomnik Antoniego Szrama, bo jemu zawdzięczamy i Muzeum Miasta, i Muzeum Kinematografii. To właśnie jako oddział Muzeum Miasta, Muzeum Kinematografii zaczęło istnieć ponad 40 lat temu, a jako osobna instytucja ma dokładnie 40 lat. Antoni Szram miał wizję, która pewnie na początku wydawała się trochę egzotyczna, kiedy to, co w Łodzi oglądaliśmy, wydawało się pozostałością przeszłości, wtedy traktowanej zresztą po macoszemu, bo wydawało się na przykład, że pałace to jest to, co krwiopijcy kapitaliści postawili i to nie pasowało do ówcześnie obowiązującej ideologii. Natomiast on jako przybysz z Wielkopolski zobaczył wyjątkowość Łodzi, zarówno jeśli chodzi o architekturę, był z wykształcenia konserwatorem zabytków, był też konserwatorem zabytków, zanim został dyrektorem pierwszego i drugiego muzeum, które utworzył. I dla niego tożsamość miasta, niełatwa, skomplikowana, ale ufundowana na tradycji Łodzi przemysłowej, ale też tradycji Łodzi filmowej, to było to, co on podkreślał. I z czasem przyjęliśmy te jego myśli jako coś absolutnie naturalnego i w ogóle się nie zastanawiamy, że mogłoby być inaczej. Natomiast absolutnie jest to postać wyjątkowa. Niestety Antoniego Szrama już nie ma z nami, ale ta wystawa również jest podziękowaniem dla twórcy tego muzeum. Natomiast postanowiliśmy zrobić jubileuszową wystawę absolutnie nienudną, żeby to nie było tak, że są daty i dokumenty w gablotach, które mogą się wydać trochę nużące, jeżeli ktoś nie jest specjalistą. Poprosiliśmy, żeby współtworzyli z nami tę wystawę twórcy polskiego kina, a także filmoznawcy, takie osoby jak kompozytor muzyki filmowej, twórca plakatów do filmów i muzealnicy. Muzealnicy nie tylko dlatego, że jesteśmy w muzeum, ale również idea tej wystawy ma coś do zawdzięczenia dwóm wystawom, które wcześniej powstały w Polsce. To znaczy po pierwsze na jubileusz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie powstała wystawa Mnie się podoba, a w Muzeum Warszawy jest taka stała wystawa zatytułowana Rzeczy warszawskie. Obie te wystawy w niekonwencjonalny sposób traktują obiekty muzealne, to jak się je wybiera na wystawę, jak się je prezentuje. Także stanowiły one inspirację dla naszej idei pokazania 40 obiektów. O ich wybranie poprosiliśmy reżyserów, scenarzystów, scenografów, producentów filmowych, montażystów, filmoznawców, byłego dyrektora tego muzeum Mieczysława Kuźmickiego i wiele innych osób. Także te obiekty są wybrane w sposób osobisty. Żeby wiedzieć, na czym polega ten indywidualny wybór, powstała również audio wersja tej wystawy. To znaczy, chodząc po wystawie, można odsłuchać uzasadnień, dlaczego akurat ten obiekt jest mi drogi, dlaczego akurat ten eksponat wyciągnęliśmy dla danej osoby z magazynu, żeby znalazł się na wystawie. Wśród osób, które te obiekty wybrały, są między innymi Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka, Alan Starski, Juliusz Machulski, Jerzy Hoffman, Janusz Zaorski i wiele innych osób, w sumie 40, także serdecznie zapraszamy, żeby zobaczyć, co kto wybrał i posłuchać, dlaczego właśnie ten obiekt został wybrany. I chcę jeszcze powiedzieć, że ta wystawa będzie miała swój ciąg dalszy, który nie będzie fizycznie dostępny, ale będzie dostępny online. To znaczy pracownicy Muzeum Kinematografii również wybrali 40 obiektów, każdy wybrał jakiś swój ulubiony i będziemy je prezentować online.
0: Dziękujemy pani dyrektor. No słuchajcie, świetna wystawa w ogóle. Warto ją znać, warto ją zobaczyć. Można to zrobić w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Nie tylko jeśli jest się seniorem i seniorką oczywiście, ale no tutaj akurat wskazuję na taką okoliczność w związku z weekendem seniorów z kulturą. I jeszcze jedno ważne wydarzenie trzeciego, słuchajcie, będzie otwarcie nowej ekspozycji poświęconej znanej aktorce, znanej choćby z filmu Kanał Andrzeja Wajdy, zresztą ten film będzie tutaj prezentowany, ale będzie to spotkanie z doktorem Bartoszem Gądkiem. To dyrektor Instytutu Strat Wojennych imienia Jana Karskiego i kurator wystawy Teresa Lżewska. Nie tylko Stokrotka. Zaprasza Muzeum Kinematografii w Łodzi 3 października.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Dzisiejsze wieczorne spotkanie w Co jest grane w Łodzi to jeszcze m.in. sztuka filmowa. Zajrzy do repertuaru kina Helios w sukcesji, także na festiwal Eter, który dzisiaj rozpoczął się w Łodzi. No to pierwsza edycja, a do tego wszystkiego no będą jeszcze inne informacje. Oczywiście, że zmieszczę. Spokojnie, spokojnie, słuchajcie, festiwal dalej. To jest kolejna młoda taka inicjatywa, która daje nam okazję do tego, by podróżować. Podróżować po świecie, po różnych zakamarkach, kontynentach. Z drugiej strony daje nam odkrywać literaturę. W tym roku także i film. Dobrze, to za chwileczkę nieco więcej informacji, a teraz kina.
1: Już jutro.
0: No mamy lalkę na srebrnych ekranach. Niektórzy mówią pokazy przedpremierowe, inni mówią tak, premiera już dawno za nami przecież, można oglądać. Wczoraj też można było i dzisiaj, i jutro będzie można. To są właśnie pokazy tej nowości, tego filmu, o którym same dobre informacje przeczytacie w internetach. No ale nie ma to jak osobiście wyrobić sobie zdanie. A myślę, że to jest jeden z takich pewniaków. Dobrze, że w polskiej kinematografii stawia się jeszcze na jakość. To jest przykład. Ten film to przykład. Lalka, Salon Kultury, Kina Helios. Jutro 1 października o 17, by przenieść się do XIX wieku, by spotkać się ze Stanisławem i z Izabelą. No, nie tylko z nim, bo będzie też między innymi Ignacy, no i wielu, wielu innych, czyli świetna obsada, bo to w rolach głównych Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Ale a propos Ignacego, Ignacy Rzecki, Marek Kondrat. Marek Kondrat, wspaniały Marek Kondrat. Jeszcze raz powiem, ponieważ pamiętam, jak cierpiałem, kiedy powiedział, no nigdy już, no nigdy nie będę grał w kinie, w filmie, w żaden sposób. Zajmę się swoim życiem teraz, swoim odpoczynkiem zasłużonym i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, jak to? Okazało się, że nie. Że pan Marek powiedział, no przecież nie powiedziałem, że nigdy. Powiedziałem, że teraz nigdy, ale że generalnie, no aż tak pan Marek nie powiedział, to nie cytat, ale wyobrażam sobie, że tak mógł pomyśleć. Słuchajcie, generalnie dużo wyobrażam sobie na temat Marka Kondrata, jeżeli chodzi o kolejne role, bo życzyłbym sobie jego obecności w kinie. Jestem zakochany w jego emploi, w nim samym jako aktorze od czasów Zaklętych Rewirów. Tak, to bardzo ważny film też w relacji polsko-czeskiej kinematografii, polsko-czechosłowackiej w zasadzie, no ale także i łódzkiej, prawda? No dobrze, nie wracamy już do tamtej roli, mamy kolejną wspaniałą, zresztą obok pana Marka, także na ekranie pan Andrzej. Andrzej Seweryn, Krystyna Janda, Maria Dębska, Mateusz Damiencki, Marcin Dorociński, Maciej Sztur, Karolina Gruszka, Kamila Urzędowska, Maja Komorowska, Marek Kondrat, Agata Kulesza. No bardzo długa lista tutaj przede mną, słuchajcie, jeśli chodzi o obsadę, a reżyseruje Maciej Kawalski. Lalka w Salonie Kultury Kina Helios w sukcesji, ale także w tak zwanym repertuarze regularnym, choć warto podkreślić premierowym. 11, 12.30 Dream, 13.30, 14.30, o 16.00 też Dream, potem 18, 19.30 znów rozłożyste fotele w salach Dream i jeszcze dwa pokazy wieczorne, 20.30 i 21.30. Repertuarowo zaś Brad Pitt walczy o przetrwanie, ma kumpla, to pan pies. W sercu dziczy, thriller akcji od lat 15, 96 minut, amerykańska produkcja. James jest byłym żołnierzem specjalsów, no i ma psa bojowego, cudowny owczarek niemiecki. Jeżeli chcecie zobaczyć taką historię przypominającą tak delikatnie, jeśli chodzi o założenie, film z Leonardo DiCaprio, Zjawa, no to proszę bardzo, na pewno możecie odnaleźć tutaj podobny klimat, choć to przecież zupełnie inna opowieść. Brad Pitt na ekranie, film na ekranie jutro pierwszego na trzech pokazach 11.40, 20.10 i 21.40. Jutro też premierowo animacja Luna i rozgadana świnka. Ta świnka to świnka morska. Jak mówi napis na plakacie, nie wiem czy widzieliście, ale on jest eksponowany w gablotach łódzkich kin. Piszesz życzenia i świat się zmienia. Mamy Lunę, dwunastolatkę, mamy okazję do tego, by przeżywać z nią przygodę, naprawiać szkody w środowisku, no i gdzieś tam może nawet unicestwić nikczemne zło. Luna i rozgadana świnka, Belgia, Francja, jutro na trzech pokazach, nie, dzisiaj na trzech, a jutro na dwóch, 13.20 i 15.50, to są pokazy premierowe. Ale, miałem powiedzieć o tym, że jest też starszy repertuar znakomity. Resident Evil faktycznie na 7 pokazach, więc to jest jakby tytuł zupełnie niezagrożony. Na pewno zostanie z nami na weekend. 10.30, 14, 15.50, 17.45, o 19.15 w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Potem jeszcze 20 i znów Dream Dolby Atmos 21.30. Ten starszy repertuar to także 100 dni. Misja Zeus na 4 seansach. Na jednym o 17.30 Mistyczka, polski dramat biograficzny, polski dokument, także dramat, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego. To piękna opowieść, tak naprawdę o życiu, oparciu na życie. 18.15 warto. Teddy i magiczna lampa na trzech seansach, dwukrotnie nawet w salach Dream, 10.30 i 13.15. Jest Odyseja na dwóch pokazach, na jednym Totalna Magia 2, film od lat 13, o 18.30 Nie patrz w dół 2, to o 21.15. Folwark zwierzęcy o 15.15, Dzieci z Bullerbyn o 11.00. Ten film będzie prezentowany z lektorem, przygodówka kinofamilijne dedykowane widowni od lat 6. No i dodam jeszcze, że jutro także w kinie Helios w sukcesji cykl Kino na temat, a tu łódzka publiczność zobaczy film zatytułowany Lalka o 10.00 i o 12.00.
1: Już jutro!
0: Tak. Rozpoczął się, więc już jutro kolejny dzień festiwalu Eter. Mówi się animacja bez granic. Cudowna okazja do tego, by być w tym świecie za sprawą, no właśnie, z jednej strony cudownych projekcji, no ale także spotkań, warsztatów, rozmów, dlatego że świat animacji jest światem niezwykłym, światem nieograniczonym albo ograniczonym tak, jak nasza wyobraźnia. Zatem nieograniczonym, można by powiedzieć. No, ciekaw jestem, słuchajcie, czy lubicie animację, bo animacja generalnie kojarzy nam się może, tak w takim pierwszym odczuciu, z tak zwaną bajeczką, prawda? No, animacje to są naprawdę świetne filmy, zaangażowane, różnorodne, ciekawe, opowiadające mniej lub bardziej symboliczne, ale także o sprawach ważnych. To nie bajeczki, słuchajcie, to nie bajeczki, albo może nie tylko bajeczki. Program bardzo rozbudowany, bo to między innymi te filmy, które pytają właśnie o sprawy ważne i poważne, różne, jak odbudowuje się kultową kolonię górniczą, czy sztuczna inteligencja stanie się pełnoprawnym narzędziem dla twórców i twórców animacji, jak powstają głosy bohaterów, których zna cała Polska. Pierwsza edycja Eter Anima Festival trwa, ma dać nam w sumie 80 filmów animowanych, ale do tego wszystkiego, tak jak mówię, spotkania, rozmowy, masterklasy, warsztaty. No, generalnie gościnie i goście z różnych kierunków i stron, z całej Polski, ale także i ze zagranicy. Do 3 października jeszcze Łódź jest takim miejscem rozmowy właśnie o animacji. Od klasycznych technik poklatkowych, wręcz po gry komputerowe, gdzie też animacja oczywiście się pojawia. Słuchajcie, świetna okazja, bo jak podkreślają organizatorzy festiwalu Eter, Eter Anima Festival wyrasta z doświadczeń łódzkiego środowiska animacji, ale nie zamyka się wyłącznie w kinowej sali. W programie pierwszej edycji znalazły się wydarzenia dla profesjonalistów, studentów, badaczy, graczy, rodzin z dziećmi i wszystkich widzów ciekawych tego, jak animacja opowiada o współczesnym świecie. Festiwal zaprasza nas na projekcje także w części konkursowej. Tutaj jury to najmłodsza widownia, dzieci. Będzie można wejść także za kulisy powstawania właśnie filmów animowanych, ale tu mówimy też o grach, o dubbingu. Super sprawa, bo to między innymi spotkanie takie właśnie w ramach masterclass Anny Apostolakis-Gluzińskiej. To laboratorium Stop Motion. Codzienne rozmowy, warsztaty dla dzieci i młodzieży i wydarzenia poświęcone najnowszej polskiej animacji. To jest także, jak wspomniałem, wyzwanie. Chodzi o to, by ponownie stworzyć taki giercowy świat. No, dla wielu graczy stał się kultowym, ważnym, może jednym z najważniejszych doświadczeń, jeśli chodzi w ogóle o dorastanie, dojrzewanie, fenomen popkultury. Tu także i goście. Słuchajcie, do tego wszystkiego, tak jak wspominam, animacja, która spotyka Akademię, to animacja na Akademii. Ten festiwal jest zatem no, wielopłaszczyznowy, wielopoziomowy, tak by każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie i z jednej strony wejść do tego świata z taką świadomością, a wiem, bo gram, a wiem, bo oglądam, a oglądam takie animacje, ale, a no właśnie, pod tym ale, niekoniecznie wielokropek, myślę raczej o tym, że to jest szansa, tak, że znam, ale mogę się rozwinąć, wymienić doświadczenia, nawiązać jakieś relacje. Może, nie wiem, jakaś to jest historia związana ze współpracą, prawda? Naprawdę tym się zajmujesz? Zajmujesz się scenografią albo jesteś animatorką? Super, zróbmy, bo ja z kolei, prawda, bardzo różne obszary i miejsce, by też opowiadać o własnych projektach. Tutaj do 3 października, słuchajcie, także sztuczna inteligencja, social media i kryzys. To wszystko w kawiarni Przypadek, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, właśnie te otwarte dyskusje o zjawiskach, które tworzą, które też wpływają, no, zmieniają po prostu animację współczesną. Czy to z korzyścią? Jeśli tak, to z korzyścią dla kogo? Pytań też będzie dużo, ale przede wszystkim emocje, autorskość, budowanie relacji, świetne filmy, dubbing i spotkanie. To jest słowo klucz. Spotkanie także z filmem, z animacją. Jeszcze tylko dodam, że będzie laboratorium stop motion, animacja od kuchni, a także dzieci, które nie tylko tutaj na festiwalu Eter oglądają, ale także wybierają, dlatego że ta młoda łódzka widownia otrzyma rolę znacznie ważniejszą niż tylko odbiorców, bo to właśnie dzieci stworzą jury konkursu animacji dla widzów w wieku od 9 do 11 lat i zdecydują, tak jest, który film, która animacja dostanie nagrodę festiwalu. No dobrze, do festiwalu będę jeszcze wracał, bo na przykład powiem wam, kto nagrodę dostał. Natomiast teraz...
1: Co jest grane w Łodzi?
0: 3, 2, 1, dalej. Tak jest, start za chwilę, bo 2 października. W zasadzie mógłbym tutaj uczynić nawet nie odliczanie, tylko naliczanie w stronę 4. 1, 2, 3 i 4 edycja Festiwalu Literatury Podróżniczej dalej, przed nami. Super akcja, słuchajcie, która powstała, no tak jak słyszymy, kilka lat temu. Jesteśmy po 3 edycjach i no, to jest dla mnie jasny i czytelny znak, że twórcy chcą zaprosić wszystkie osoby zainteresowane odkrywaniem świata poprzez literaturę, poprzez reportaż. Jak lubicie czytać książki, dzięki którym wiemy, na jakim kontynencie jesteśmy, w jakim kraju, co tam się dzieje. Może to być tło, a może być to pierwszy plan. No to jest festiwal dla nas, powiem w ten sposób, słuchajcie. No bo generalnie każdy chyba lubi pobudzać sobie w ten sposób wyobraźnię. Ja zaczytuję się książkami poświęconymi Japonii na przykład. Dla mnie jak jest książka, która jest w Japonii albo jest o Japonii i w jakikolwiek sposób jest związana z Japonią, to natychmiast muszę ją przeczytać, dlatego no, mieliśmy też festiwal poświęcony Japonii. Znaczy nie dlatego, że ja kocham Japonię, tylko był festiwal poświęcony między innymi Japonii i ja wtedy pomyślałem sobie, o, ale super, ale super. Teraz też sobie myślę super, dlatego że jest czarny ląd do odkrycia. Afryka, jej bogata kultura, jej historia, no a do tego wszystkiego gościnie, goście, warsztaty dla dzieci, pokazy filmów afrykańskich. To jest nowość w ramach 4 edycji festiwalu, bo w kinie Charlie się spotykamy. Tutaj też wydarzenia filmowe. Ja tylko dodam, że no, wstęp na wszystkie wydarzenia, także na te filmowe, są darmowe. Także plan festiwalu jest bardzo rozbudowany, będzie o zwierzętach, będzie spotkanie między innymi z Maksem Cegielskim, warsztaty i wiele, wiele innych. Także słuchajcie, ja do samego festiwalu jeszcze wrócę, dlatego że jutro te wszystkie szczegóły odnośnie planu działania, jest on bardzo gęsto tutaj utkany, jeżeli chodzi o piątek, o sobotę i o niedzielę. będzie zatem co robić, co oglądać i czym się inspirować, ciekawić, z kim rozmawiać. Historie też pojawią się bardzo różne, a ja pojawię się jutro od 21:00, a za dziś już pięknie dziękuję, życzę spokojnej nocy, Bartosz Blichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

Polską pani. I wcale nie chcę cię odmarzyć. Pozwól mi się dotknąć pani.

bądź. Przytul mnie, prowadź mnie poprzez mrok.